0: Dialog z Biblią. Podcasty te tworzone są przez naszych przyjaciół Joannę, Tytusa, Arkadiusza i Mateusza, za co im serdecznie dziękujemy. Zapraszam.
1: Witamy w programie Dialog z Biblią. Z tej strony Tytus Budzowski,
2: Jarosław Dzięgielewski
3: i Arkadiusz Bojko.
1: Chrześcijanie, teolodzy i pasjonaci Biblii. Zapraszamy do wysłuchania. Drodzy słuchacze, jesteśmy w cyklu audycji dotyczących dekalogu, czyli 10 Bożych przykazań. Omawialiśmy już pierwsze 3 przykazania, nawet zaczęliśmy omawiać 4 przykazanie, które jest najdłuższym ze wszystkich w tym dekalogu zapisanym w Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa. Ponieważ jest to właśnie najdłuższe przykazanie, to temu przykazaniu poświęcimy najwięcej czasu, ale nie tylko z tego powodu, również dlatego, że jest to w pewnym sensie takie zapomniane przykazanie, co jest dosyć ironiczne, zważywszy na to, że w Księdze Wyjścia jest to jedyne przykazanie, które zaczyna się od słowa pamiętaj, aby dzień szabatu święcić. To, o czym rozmawialiśmy ostatnio, dotyczyło tego, że jest to faktycznie przykazanie, które podaje bardzo wyraźny powód jego nadania. W zasadzie mamy nawet 2 powody jego nadania. Pierwsze to było takie, że Pan Bóg w 6 dni stworzył świat i 7 dnia odpoczął. Drugi powód jest opisany w dekalogu napisanym w Księdze Powtórzonego Prawa, gdzie Pan Bóg mówi, pamiętaj, że byłeś niewolnikiem, ale Pan Bóg cię wyzwolił. Mówiliśmy również o tym, że szabat w zasadzie nie zaczyna się w Księdze Wyjścia i nie dotyczy tylko Izraelitów tuż po wyjściu z niewoli egipskiej. Kiedy mamy pierwszy opis szabatu?
2: Pierwsza wzmianka o szabacie pojawia się już w opisie stworzenia. Właściwie jest jego integralną częścią, kiedy Pan Bóg odpoczywa 7 dnia po 6 dniach stwarzania i odpoczywając w ten dzień, w szczególny sposób go wyróżnia, czyniąc go świętym. Tak więc faktycznie od samego stworzenia pojawia się święto 7 dzień tygodnia. Oczywiście to, co jest istotne, to to, że święto to funkcjonowało już wtedy, kiedy nie mieliśmy podziału na rasy, kiedy ziemia i ludzie byli w świętym stanie, kiedy jeszcze na naszej planecie nie było grzechu.
1: I powstała nawet taka teoria wśród wielu chrześcijan, że szabat był stworzony wtedy, ale tylko dla Pana Boga, bo tylko Pan Bóg wtedy odpoczywał. Ale ciekawe jest to, że Pan Jezus jednak mówi, że szabat był stworzony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. A zatem jednak jest to taka dosyć mocna przesłanka, świadcząca o tym, że Pan Bóg stworzył szabat w doskonałym świecie faktycznie dla człowieka. I był to element doskonałego stworzenia i też element zdecydowanie radosny, element szczęśliwy, element szczęścia w raju na ziemi.
3: Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która wynika z tego opisu stworzenia i pierwszej wzmianki o szabacie, to to, że szabat został określony przez Pana Boga jako święty. A więc kiedy mówimy o święcie szabatu, mówimy nie ze względu na to, co my z tym dniem robimy albo nie robimy. Jak gdyby świętość szabatu nie zasadza się na tym, co robią z nim ludzie. Święto szabatu zasadza się na tym, że Bóg określił ten dzień dniem świętym i w biblijnym zrozumieniu święty to odłączony. Odłączony od codziennego, pospolitego użytkowania.
1: I w zasadzie Pan Bóg mówi o 2 rzeczach, które zrobił z szabatem, bo jest powiedziane, że go pobłogosławił i poświęcił, czyli i odłączył, ale pobłogosławił, czyli uczynił szczęśliwym. Bo słowo błogosławiony oznacza dokładnie szczęśliwy.
2: Myślę, że warto też podkreślić to, że szabat, który pojawia się w 2 rozdziale Księgi Rodzaju, jest określony jako 7 dzień tygodnia. Nie co 7, a więc mógłby to być jakikolwiek dzień tygodnia, byle co 7, ale jest to konkretnie 7 dzień tygodnia. I myślę, że warto też tutaj wspomnieć o tym, że ten odpoczynek Boga po 6 dniach stwarzania to nie był odpoczynek w celu regeneracji sił. Pan Bóg jest istotą wszechmocną, ale raczej to był odpoczynek polegający na tej cudownej relacji ze swoim stworzeniem i koroną stworzenia, jaką był człowiek. A więc ten 7 dzień tygodnia był poświęcony na szczególne relacje już od samego początku między człowiekiem i Bogiem.
1: No i tak jak właśnie mówiliśmy tydzień temu, nie ma wątpliwości, że szabat to jest po prostu 7 dzień tygodnia. I zresztą nawet mamy słownik w Biblii Tysiąclecia, w którym Wprost jest napisane szabat, siódmy dzień tygodnia, sobota, dzień odpoczynku. No i wszystko pięknie. Natomiast wiele rzeczy słyszy się o tym, czy na pewno sobota gdzieś tam się kiedyś nie przesunęła. Wiele różnych teorii na ten temat powstało. Wiele osób być może w takiej swojej wielkiej gorliwości, żeby na pewno zachowywać właściwy dzień, bo przecież jest to element Bożego dekalogu, element 10 przykazań. Zadają sobie pytanie, czy na pewno wiemy, który dzień to jest sobota dzisiaj w roku 2024. I zresztą tego typu wątpliwości chyba wydają się uzasadnione, zważywszy na to, że Izraelici, nawet jeżeli gdzieś tam kiedyś święcili sobotę, no to był taki czas, że byli deportowani do Asyrii, do Babilonu, gdzie w zasadzie tam też był zachowany siedmiodniowy tydzień, chociaż ten kalendarz jednak był trochę inny. Albo na przykład były różne próby zmiany systemu tygodniowego, chociażby w 1793 roku przywódcy rewolucji francuskiej próbowali zrobić kalendarz oparty o 3 dekady, czyli 10-dniowe okresy, albo na przykład w Związku Radzieckim próbowano wprowadzić 5-dniowy tydzień, co oczywiście też się nie udało, no ale pewnego rodzaju problemy w tym cyklu tygodniowym po prostu były. I na przestrzeni wieków mieliśmy również do czynienia z wieloma reformami kalendarza. Czy przy okazji tych reform to nie zostało po prostu zmienione?
3: To są bardzo dobre pytania, natomiast one powinny być rozpatrzone w kontekście takiego ogólniejszego pytania, bo zastanówmy się, czy byłoby to sensowne, że Pan Bóg daje przykazanie, które wiąże się ze szczególnym traktowaniem jednego z 7 dni tygodnia i wyraźnie określa, że ma być to dzień siódmy jest szabatem, a jednocześnie to Boże polecenie dotyczy rzeczywistości, w której czas się kompletnie pogubił, porządek dni tygodnia kompletnie został zagubiony i zapomniany. I my nie wiemy, który dzień jest dzisiaj dniem siódmym, a Pan Bóg w dalszym ciągu w swoich przykazaniach mówi, ale pamiętaj, żebyś dzień sabatu święcił, 6 dni będziesz pracował, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego, a my nie wiemy, który to dzień jest tym dniem siódmym.
2: Możemy przypuszczać, że czytając Pismo Święte, że mógł być taki czas, kiedy Izraelici mogli mieć problem ze święceniem 7 dnia tygodnia, szabatu, kiedy wracamy pamięcią do czasu niewoli egipskiej, gdzie oni jako niewolnicy absolutnie nie mieli swobody dysponowania swoim życiem i swoim czasem. I wyjście z Egiptu mogło mieć też szczególny sens. Możemy znaleźć pewną myśl w psalmie 105. I wyprowadził swój lud wśród radości, wśród wesela, wśród wybranych, darował im ziemię narodów i zawładnęli owocem pracy ludów, by strzegli jego przykazań i prawa zachowywali. A więc możemy zrozumieć, że Pan Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu także, choć nie tylko, ale także po to, żeby mieli swobodę zachowywania Bożych przykazań, w tym przykazania o świętości szabatu.
1: No to skoro zrobiłeś już nawiązanie do historii wyjścia Izraelitów z ziemi egipskiej, gdzie mamy cały rozdział, który praktycznie jest właśnie poświęcony świętości tego dnia i tego, co Pan Bóg zrobił dla Izraela, aby przypomnieć im, że właśnie ten dzień jest święty, a niektórym być może nawet nie tylko przypomnieć, a wręcz nauczyć ich, że ten dzień jest święty, że jest dzień poprzedzający szabat, który jest takim dniem przygotowania i jest szabat, dzień, w którym nie należy wykonywać żadnej pracy. A zatem, kiedy będziemy czytać Księgę Wyjścia, 16 rozdział, warto tutaj zwrócić uwagę na kontekst. Izraelici są w zasadzie miesiąc po tym, jak wyszli z ziemi egipskiej. To jest bardzo ciekawe, bo widać ewidentnie, że oni przygotowali się na miesięczną wędrówkę przez pustynię. Zapewne liczyli na to, że w ciągu miesiąca zajmą już jakieś tereny, będą mieli dostęp do żywności. Ale Pan Bóg prowadzi ich z jakiegoś powodu inną drogą, taką drogą, w której nie mają dostępu do żadnej żywności. I w pewnym momencie Izraelici pytają się, co mamy zrobić. Pojawia się nawet pewnego rodzaju bunt wśród nich. I Pan Bóg wykorzystuje właśnie tą sytuację do tego, aby pokazać Izraelitom świętość dnia sobotniego. A zatem czytam od początku z Księgi Wyjścia, 16 rozdział, będę czytał z Biblii Ekumenicznej. Potem wyruszyli z Elim i 15 dnia drugiego miesiąca od wyjścia z ziemi egipskiej całe zgromadzenie Izraelitów przybyło na pustynię Sin, która leżała między Elim a Synajem. I tutaj tylko wyjaśnienie. Oni wyszli 15 dnia pierwszego miesiąca, więc kiedy mamy 15 dzień drugiego miesiąca, to mamy właśnie około 30 dni po wyjściu Izraela z Egiptu. I dalej czytam, a całe zgromadzenie Izraelitów szemrało na pustyni przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Mówili do nich Izraelici, szkoda, że nie pomarliśmy z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdy zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jedliśmy chleb do syta. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby to zgromadzenie pomarło z głodu. Pan oznajmił więc Mojżeszowi, spuszczę wam chleb z nieba jak deszcz. Lud wyjdzie i codziennie będzie zbierał dzienną porcję. Chcę go bowiem wypróbować, czy będzie postępował według mojego prawa, czy też nie. To jest bardzo ciekawe, dlatego że jesteśmy w sytuacji, kiedy nie ma jeszcze prawa nadanego na górze Synaj. To się odbędzie dopiero później. I dalej czytam, 6 zaś dnia, gdy przygotują, co przynieśli, będzie tego dwa razy więcej niż tego, co zbierają każdego dnia. Wtedy Mojżesz i Aaron zwrócili się do wszystkich Izraelitów. Wieczorem poznacie, że to Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej, a rano zobaczycie chwałę Pana, usłyszał on bowiem wasze szemranie przeciw Panu, a czym my jesteśmy, że szemrzecie przeciwko nam. I dalej czytam od 13 wersetu. Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a rano warstwa rosy leżała na pustyni dookoła obozu. Gdy warstwa rosy uniosła się na powierzchni pustyni, leżało coś drobnego, ziarnistego, jak szron na ziemi. A gdy Izraelici to zobaczyli, pytali jeden drugiego, co to? Co w ogóle jest taką ciekawą grą słów, dlatego że po hebrajsku to jest manhu, co to jest? I stąd w ogóle wzięła się ta nazwa, tak? Co to jest? Więc oni się pytali, co to jest, ponieważ nie wiedzieli, co to jest. Wówczas Mojżesz im wytłumaczył, to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. To zaś Pan wam nakazał, zbierajcie z tego każdy tyle, ile potrzebuje, omer na głowę, zgodnie z liczbą osób w namiocie. I Izraelici tak zrobili, jedni zbierali więcej, drudzy mniej. Kiedy mierzyli na omery, ten, kto zbierał więcej, nie miał w nadmiarze, a temu, kto miał mniej, nie zabrakło. Każdy zebrał według swoich potrzeb. Wtedy Mojżesz powiedział do nich, niech nikt z tego, co pozostało, nie zostawia nic do rana. Ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i to, co pozostało, przetrzymali do rana. Wówczas to pokryło się robactwem i cuchnęło. I Mojżesz rozgniewał się na nich. Zbierali codziennie rano, każdy według swoich potrzeb, a gdy słońce przygrzewało, wtedy reszta topniała. I to, co w tej historii z perspektywy właśnie święcenia szabatu jest najistotniejsze, jest napisane, 6 zaś dnia zbierali chleb podwójnie, po 2 omery na każdego. Wszyscy przełożeni zgromadzenia przyszli więc i donieśli o tym Mojżeszowi, a on im oznajmił, tak powiedział Pan, nadchodzący dzień jest dniem odpoczynku, świętym szabatem Pana, upieczcie, co macie upiec i ugotujcie, co macie ugotować, a wszystko, czego macie w nadmiarze, przechowajcie do rana.
3: Warto dodać pewien komentarz, tak jak mówiliśmy wcześniej, odnosząc się do tekstów Pisma Świętego, Pan Bóg określił, że szabatem jest 7 dzień tygodnia. Ta historia opisuje nam sytuację, kiedy Izraelici 6 dnia zbierają podwójną miarę, ponieważ następnego dnia jest szabat, czyli ten następny dzień po 6 dniu to oczywiście 7 dzień tygodnia, prawda? Więc mamy tutaj wyraźnie podkreśloną tę zasadę, że szabat jest to dzień, który następuje po 6 dniu tygodnia, szabat jest 7 dniem tygodnia.
1: Czyli podsumowując to, co do tej pory czytaliśmy, z tej historii jasno wynika, że Pan Bóg codziennie, każdego dnia, przez 5 dni w tygodniu dawał im tyle jedzenia, żeby wystarczyło dokładnie na jeden dzień i nie wolno im było zostawić z tego nic do następnego dnia. 6 dnia dawał im podwójnie i mieli z tego pozostawić właśnie do następnego dnia. I 7 dnia Pan Bóg nie dawał im chleba z nieba, nie dawał im manny, bo mieli zjeść to, co zebrali dnia poprzedniego.
4: Można tutaj przy tej okazji też chwilę mimo wszystko o tym 6 dniu tygodnia. To jest taki pierwszy wyraźny opis w Piśmie Świętym, który mówi o tym, że 6 dzień tygodnia był przygotowaniem do szabatu, do 7 dnia tygodnia. A więc Izraelici
2: przygotowywali się do tego, żeby nawiązać w siódmym dniu tygodnia szczególne relacje z Bogiem, żeby celebrować, święcić ten dzień. Takie echo tego zauważymy potem w opisie nowotestamentowym, kiedy po śmierci Jezusa kobiety chciały namaścić Jego ciało, ale jak Słowo Boże mówi, odpoczywały według przykazania w sabat, w szabat.
1: To ja może nawet bym powiedział, że to nie tyle Izraelici się przygotowywali, co Pan Bóg nauczał Izraelitów, że mają się przygotowywać. Szóstego dnia na odpoczynek sabatu. Właśnie przez ten cykl tego, jak zsyłał tą mannę. Absolutnie fantastyczne. No to po tym podsumowaniu czytam dalej, 24 werset i następne. Właśnie opis tego, co się stało z jedzeniem, które zostawili z szóstego dnia na siódmy dzień. Pozostawili więc to do rana, tak jak nakazał Mojżesz, i nie psuło się, ani nie było w tym robactwa. Mojżesz powiedział, zjedzcie to dziś, ponieważ dzisiaj jest szabat, dzień dla Pana. Dziś nie znajdziecie tego na polu. Będziecie zbierać przez sześć dni, ale siódmego dnia jest szabat, więc w tym dniu tego nie będzie. Ale siódmego dnia niektórzy z ludu wyszli, aby zbierać, jednak nic nie znaleźli. Pan powiedział do Mojżesza, jak długo jeszcze nie będziecie chcieli przestrzegać moich przykazań i praw. Patrzcie, przecież Pan ustanowił wam szabat, dlatego On daje wam w szóstym dniu chleb na dwa dni. Niech każdy zostanie na swoim miejscu i siódmego dnia niech nikt nie opuszcza swego miejsca zamieszkania. Lud więc odpoczywał siódmego dnia. Dom Izraela nazwał ten pokarm manną, a ona była biała jak ziarno kolendry i smakowała jak ciasto z miodem. I może jeszcze przeczytam 35 werset. Izraelici zaś jedli mannę przez 40 lat, aż przyszli do zamieszkałej ziemi. Jedli mannę aż do przybycia do granic ziemi Kanaan.
3: A więc bardzo ważna lekcja, która wynika z tej historii, oprócz tego, jak Pan Bóg uczy w sensie praktycznym pracy w ciągu sześciu dni tygodnia, przygotowania na dzień szabatu i szabat, który jest tym dniem odpocznienia, dniem, który Pan Bóg nazywa swoim świętem, dniem, który jest poświęcony Niemu, to jest ilość czasu, kiedy ten stan rzeczy trwa, powtarzając się każdego roku, prawda? 40 lat, w każdym roku 52 tygodnie, 52 szabaty, a więc ponad 2000 razy Izraelici, którzy brali udział w tej wędrówce z Egiptu, doświadczali tej praktycznej lekcji dotyczącej szabatu, a więc ponad 2000 razy, ponad 40 lat to jest wystarczająco długi czas do tego, żeby utrwalić pewne nawyki i pewną świadomość, a więc mamy zupełną pewność, że kiedy Izraelici wkraczają do Kanaanu, są w pełni świadomi tego, co to jest szabat, kiedy jest szabat, jak należy ten dzień traktować jako dzień święty, dzień poświęcony Panu Bogu.
1: I to w zasadzie jest tylko licząc szabaty, a przecież każdego dnia Pan Bóg dawał im lekcję, dając pojedynczą porcję każdego dnia, podwójną szóstego dnia i żadnej porcji siódmego dnia. No ale tutaj mówimy o sytuacji, która miała miejsce 3,5 tysiąca lat temu. Czy gdzieś na przestrzeni czasu to po prostu gdzieś się nie zagubiło? Ale o tym porozmawiamy po biblijnym ABC.
5: Zapraszam na biblijne ABC. Hasło na dziś to Potyfar. Potyfar, dosłownie ten, którego dał Ra, egipski bóg słońca, jest postacią biblijną, która pojawia się w 39 rozdziale Księgi Rodzaju, który opisuje sprzedanie do niewoli Józefa, jednego z dwóch najmłodszych synów patriarchy Jakuba. Był on wysokim urzędnikiem faraona, pełniącym funkcję dowódcy straży przybocznej. Józef, zakupiony jako niewolnik, trafia do domu Potyfara, gdzie zyskuje zaufanie swojego pana dzięki uczciwości, mądrości i pracowitości. Potyfar powierzył Józefowi zarząd nad całym swoim domem. Przystojny i inteligentny Hebrajczyk przyciągnął uwagę żony Potyfara, która, wykorzystując swoją pozycję pani Józefa, kilkukrotnie próbowała go uwieść. Gdy jej zaloty zostały zdecydowanie odrzucone, urażona postanowiła zemścić się na Józefie, oskarżając go o usiłowanie gwałtu, co zakończyło się jego uwięzieniem. W świetle tak poważnego oskarżenia mogła spotkać go śmierć. To, że Potyfar jej się nie domagał, świadczy o tym, że prawdopodobnie miał powody, by w sprawie tego zajścia bardziej wierzyć Józefowi niż własnej żonie. Uwięzienie Józefa było ważnym etapem jego dalszej historii, w której został namiestnikiem faraona i uratował od głodu nie tylko Egipt, ale również całą swoją rodzinę. Historia Józefa w domu Potyfara jest wspaniałym przykładem bezkompromisowej wierności Bożym zasadom, nawet za cenę niesprawiedliwości. Pokazuje również, że Bóg może zamienić ludzkie przekleństwo w swoje błogosławieństwo.
1: Witamy po przerwie. Dzisiejsza audycja dotyczy jednego z 10 przykazań Bożych, które mówi o tym, aby pamiętać, aby święcić dzień szabatu, dzień sobotni. Do tej pory mówiliśmy o tym, że szabat wynikał już z cyklu stworzenia i został ustanowiony jeszcze w tej doskonałej rzeczywistości tego świata bez grzechu. Mówiliśmy o tym, że kiedy grzech się już pojawił, że kiedy Izraelici zostali wzięci do niewoli, być może ten szabat faktycznie gdzieś tam się zatarł albo został wręcz zapomniany. I Pan Bóg postanowił przypomnieć Izraelitom, że jest ten cykl siedmiodniowy, jest ten cykl szabatowy poprzez to, w jaki sposób dawał Izraelitom mannę na pustyni. Dawał ją właśnie w taki sposób, że przez 5 dni dostawali pojedynczą porcję na każdy dzień, 6. dnia dostawali ją podwójnie, 7. dnia nie dostawali jej wcale, ponieważ mieli spożywać tą, którą zebrali dzień wcześniej, w czasie dnia przygotowania. No ale mówimy o sytuacji sprzed 3,5 tysiąca lat. Jak mówiliśmy również we wstępie, w międzyczasie była niewola asyryjska, niewola babilońska i być może na przykład wtedy gdzieś tam ten szabat mógł się jeszcze zagubić. Skąd mamy w ogóle pewność, że ten cykl tygodniowy był zachowany od czasów Izraela na pustyni aż na przykład do czasów Jezusa Chrystusa?
2: No to właśnie jest ciekawe, bo mimo, że mamy pewną lukę w opisie biblijnym między Starym a Nowym Testamentem, to kiedy wchodzimy w zapis ewangeliczny, to już gdzieś tam na samym początku widzimy Jezusa, który zachowuje, który święci dzień szabatu, chociażby Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 16 werset. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychowywał. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Czytamy o Jezusie, który znajduje się w swoim rodzinnym mieście i swoim zwyczajem, a więc było to jego praktyką, kiedy w każdy szabat wchodził do synagogi, aby czytać, aby rozważać Słowo Boże. A więc skoro Pan Jezus wiedział, który dzień jest szabatem, myślę, że dla nas pewne kwestie stają się tutaj już jasne, tak?
3: I co ciekawe, że kiedy czytamy tę historię zapisaną w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, kiedy Pan Jezus pojawia się w synagodze, synagoga nie jest pusta, prawda? W tej synagodze są inne osoby, które uczestniczą w tym szabatowym nabożeństwie razem z Panem Jezusem, reagują na to, co przeczytał i jak skomentował, a więc ewidentnie nie tylko Pan Jezus, ale również Jemu współcześni wiedzieli, którym dniem jest ten 7. dzień tygodnia, który Pan Bóg nazywa szabatem.
1: Sądzę, że dla Izraelitów, którzy byli w niewoli, szabat był wyjątkowy, dlatego że ci, którzy tam byli, oni mieli świadomość tego, że ta niewola wydarzyła się między innymi dlatego, że byli nieposłuszni Bożym przykazaniom.
2: No z pewnością możemy powiedzieć to o niewoli babilońskiej. W Starym Testamencie wyraźnie mamy zaznaczone, że ta niewola pojawiła się między innymi dlatego, że Izraelici łamali święcenie szabatu.
1: A szczególnie, kiedy jeszcze mamy do tego świadomość, że zgodnie z relacją z Księgi Jeremiasza, ci, którzy poszli dobrowolnie do niewoli babilońskiej, to byli ci, którzy byli wierni Bożym przykazaniom i byli wierni prorockiemu poleceniu, aby poddali się i poszli do Babilonu. A zatem mieliśmy grupę wiernych Izraelitów, wiernych Żydów, którzy święcili szabat i mieli świadomość tego, że to, co spotkało ich, wynika z łamania przykazania, a zatem wiedzieli również, że to przykazanie należy zachowywać i należy dbać o to, aby właśnie ten cykl siedmiodniowy został zachowany.
2: Myślę, że wracając jeszcze do tego zwyczaju Jezusa, jest pewna ciekawa rzecz. Zapis Nowego Testamentu wyraźnie wskazuje na to, że Jezus, Syn Boży, był Stworzycielem. Więc jeśli ucieleśniony Stworzyciel święci sobotę, możemy być pewni, że święci ten właściwy 7. dzień tygodnia, o którym czytamy w Księdze Rodzaju.
3: I oczywiście ta historia dotycząca Jezusa czytającego Słowo Boże w synagodze w Nazarecie nie jest jedynym ewangelicznym sprawozdaniem o Jezusie i jego interakcjach w dniu szabatu. Jest tych fragmentów więcej i szczegółowo przyjrzymy się tym fragmentom w przyszłym odcinku, kiedy będziemy zastanawiali się nad pytaniem, czy Jezus łamał szabat, bo był przecież oskarżany o to.
1: A być może nawet można by było dojść do wniosku, że faktycznie mógł łamać ten szabat.
3: Ale do tego rozważania zapraszamy za tydzień. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy zwrócić uwagę na przynajmniej jeszcze jedno świadectwo, które wskazuje na kwestię szabatu, na kwestię porządku dni tygodnia, czyli na to, kiedy jest dzień szósty, kiedy jest dzień siódmy, kiedy jest dzień pierwszy w cyklu tygodniowym. I jest to historia związana ze śmiercią, z ukrzyżowaniem Pana Jezusa, ze złożeniem Go do grobu, z kwestią namaszczenia, które nie zostało w pełni dokonane w dniu, kiedy został pogrzebany, i z jego zmartwychwstaniem. Jest to historia, którą czytamy między innymi w 23 rozdziale Ewangelii według Łukasza. I chciałbym przeczytać stosowny fragment z tego 23 rozdziału, wiersze 50 do 54, czytam w tłumaczeniu Biblii Poznańskiej. Człowiek zaś imieniem Józef, członek rady, a zarazem dobry i sprawiedliwy człowiek, który pochodził z Arymatei, miasta judejskiego, nie zgadzał się z radą i jej postępowaniem. Chodzi o decyzję skazania Jezusa Chrystusa na śmierć, ale oczekiwał Królestwa Bożego. On, czyli tenże Józef z Arymatei, przyszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa i zdjąwszy je, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie leżał. I wiersz 54 mówi, był dzień przygotowania i zbliżał się szabat. A więc wiemy na pewno, że Jezus Chrystus umiera w dniu, który jest nazwany dniem przygotowania, i Ewangelia podaje informację, że zbliżał się szabat, czyli szabat następował po dniu przygotowania, więc wyciągamy wniosek, że skoro szabat jest siódmym dniem tygodnia, to ten dzień przygotowania, no to jest ewidentnie szósty dzień tygodnia. I tutaj, tak jak wspominaliśmy wcześniej, mamy nawiązanie do tej historii z 16 rozdziału Księgi Wyjścia, gdzie Pan Bóg uczył Izraelitów, jak przygotować się na szabat, prawda? Podwójna ilość manny, manna zebrana w podwójnej ilości. Pan Bóg mówi, co macie ugotować, ugotujcie, co macie upiec, upieczcie, przechowajcie to na następny dzień, bo następny dzień, dzień siódmy, będzie szabatem. Należy może dodać, że ten szabat, o którym mówi Ewangelia Łukasza, jest jak gdyby podwójnie szczególny, ponieważ mamy tutaj do czynienia z szabatem tygodniowym, siódmym dniem tygodnia, ale mamy również do czynienia z szabatem, czyli z pierwszym dniem święta Przaśników, 15 dzień pierwszego miesiąca w kalendarzu żydowskim, o którym Księga Kapłańska w 23 rozdziale mówi wyraźnie, że miał być to dzień całkowitego odpoczynku i ten szabat, niezależnie od tego, w którym dniu tygodnia wypadał, był szabatem, dniem całego odpoczynku. W tej historii on zbiega się z szabatem tygodniowym. A więc, posługując się naszą chrześcijańską terminologią, był to szabat siódmego dnia tygodnia i była to jednocześnie wielkanocna sobota następująca po Wielkim Piątku w liturgii chrześcijańskiej. A więc ta historia pokazuje nam następujący rozkład wydarzeń. Jezus Chrystus jest ukrzyżowany szóstego dnia tygodnia, który Ewangelia Łukasza nazywa dniem przygotowania, który w liturgii świąt wielkanocnych nazywany jest właśnie Wielkim Piątkiem, upamiętniającym śmierć Pana Jezusa. Jest złożony w tym dniu do grobu. Kobiety nie dokończyły jeszcze namaszczenia, o czym czytamy w wierszu 55 tego rozdziału. Przyszły też z nim, z Józefem z Arymatei, niewiasty, które przybyły z Jezusem z Galilei i przyglądały się grobowi i złożeniu do niego ciała. A powróciwszy do domu, przygotowały wonności olejki, w szabat jednak odpoczywały. I ciekawą rzeczą jest to, że Łukasz, który sprawozdaje o tym wydarzeniu w kilkadziesiąt lat po tym, kiedy ono miało miejsce, zaznacza, że uczyniły to odpoczywając według przykazania, co jest wyraźnym wskazaniem na to, że szabat, o którym mówi Ewangelia Łukasza, to nie tylko szabat prześników, ale jest to szabat tygodniowy, o którym mówi czwarte przykazanie. A więc mamy złożenie do grobu w dzień przygotowania, szósty dzień tygodnia. W siódmym dniu tygodnia, czyli w szabat, Pan Jezus spoczywa w grobie. I następnie mamy sprawozdanie w 24 rozdziale Ewangelii według Łukasza, kiedy w pierwszym dniu tygodnia, w pierwszym dniu po szabacie, te kobiety, które nie dokończyły przygotowania pogrzebowego ciała Jezusa Chrystusa, idą do grobu, aby dokończyć to, czego nie dokończyły ze względu na przykazanie. I 24 rozdział, wiersz pierwszy mówi, a w pierwszy dzień tygodnia wczesnym rankiem przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały, i dalszy ciąg historii mówi, że grób był pusty. A więc również ten ciąg świąt wielkanocnych przypomina nam o tym, że no my wiemy, który dzień tygodnia jest tym siódmym dniem tygodnia, szabatem, prawda? W liturgii chrześcijańskiej mamy Wielki Piątek, mamy Wielkanocną Sobotę i mamy Wielkanocną Niedzielę, pierwszy dzień tygodnia, która upamiętnia zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
1: Czyli Żydzi wiedzieli, kiedy jest szabat? Pan Jezus, który jest Panem szabatu, wiedział, który dzień to jest szabat? Pierwsi chrześcijanie wiedzieli, który dzień to jest szabat, i nie było tutaj żadnej wątpliwości, no ale to było 2000 lat temu. I po drodze mamy wielokrotne reformy kalendarza, po drodze mamy rewolucję francuską, rewolucję bolszewicką i wiele prób zachwiania właśnie tego siedmiodniowego tygodnia. I co możemy o tym powiedzieć?
2: Dobrze, to zacznijmy od reform kalendarza. Od pierwszej połowy pierwszego wieku przed Chrystusem obowiązywał kalendarz juliański. Nazwa wzięła się od Juliusza Cezara, który wprowadził go w 46 roku przed Chrystusem. Kalendarz ten był kalendarzem słonecznym, występowało w nim 365 dni, z jednym rokiem przestępnym co 4 lata. Jest on wciąż w użyciu w liturgii świąt w kościołach prawosławnych.
1: No dobra, no ale byłoby wszystko pięknie, gdyby ten kalendarz został zachowany do naszych czasów. I każdy mógłby sobie po prostu policzyć dni tygodnia, cofając się. No ale dzisiaj mamy zupełnie inny kalendarz.
3: W XVI wieku papież Grzegorz XIII, oczywiście nie sam, przy współpracy astronomów i innych naukowców, wprowadza reformę kalendarza, który od tego czasu będziemy nazywać kalendarzem gregoriańskim. Nie wchodząc w szczegóły, chodziło o synchronizowanie czasu właśnie świąt wielkanocnych, które są świętami ruchomymi, związanymi z fazami księżyca, natomiast chodzi o to, żeby te święta wypadały w określonej porze roku na wiosnę. I ta reforma papieża Grzegorza XIII jest bardzo dobrze opisana w dokumencie, który został wydany z tej okazji. Ten dokument jest nawet dostępny w internecie, można się z nim zapoznać, jeżeli ktoś czyta łacinę. Natomiast generalnie my wiemy dokładnie, na czym polegała ta reforma. Otóż chodziło o to, żeby kalendarz przyspieszyć o 10 dni. I to przyspieszenie kalendarza nastąpiło w roku 1582, kiedy w kalendarzu po dniu 5 października nastąpił dzień 15 października. A więc jak gdyby wypadło 10 kartek z kalendarza, natomiast pytanie, które nas interesuje, to jak ta zmiana wpłynęła na cykl dni tygodnia. I my nie mamy wątpliwości, jak ta zmiana wpłynęła, ponieważ ona jest dokładnie opisana w tymże wspomnianym wcześniej dokumencie. Otóż po czwartku 5 października roku 1582 nastąpił piątek 15 października roku 1582. A więc pomimo tego, że w wyniku reformy kalendarza nasz kalendarz został przyspieszony o 10 dni i stąd na przykład święta w kościołach prawosławnych występują troszeczkę później niż w kościołach zachodnich, cykl tygodniowy nie został naruszony. Czwartek pozostał czwartkiem, piątek pozostał piątkiem, sobota, siódmy dzień tygodnia pozostała sobotą, siódmym dniem tygodnia. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości.
1: Zresztą dziwne by było, gdyby było inaczej. Dlatego, że mówimy o reformie kalendarza dokonanej przez papieża. Przez papieża, dla którego cykl tygodniowy jest wcale nie mniej ważny niż dla jakiegokolwiek Żyda w tamtych czasach czy kiedykolwiek żyjącego. Ten cykl tygodniowy przecież jest niezwykle istotny, tak? Za każdym razem, kiedy ktoś idzie do kościoła katolickiego, zostanie przywitany słowami "witamy w niedzielę pierwszego dnia tygodnia". I nie ma wątpliwości i nigdy nie było wątpliwości, dlatego że w chrześcijaństwie cykl siedmiodniowy był równie istotny, a zatem byłbym bardzo zdziwiony, gdyby jakikolwiek papież czy jakikolwiek chrześcijanin, przywódca religijny próbował zmienić cykl tygodniowy.
3: I do tego biblijnego rozważania możemy dorzucić chyba jeszcze dwie ciekawostki. Otóż w roku 1932 redakcja jednego z chrześcijańskich czasopism, tytuł tego czasopisma to The Advent Review and Sabbath Herald, zwróciło się do dwóch instytucji astronomicznych z pytaniem o to, czy z astronomicznej perspektywy mamy pewność, że tygodniowy cykl został zachowany. Jedną z tych instytucji było Królewskie Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich w Wielkiej Brytanii, natomiast drugą było to obserwatorium związane z marynarką Stanów Zjednoczonych. I ja mam nawet w tej chwili w ręce kopię odpowiedzi dyrektorów tych dwóch instytucji do redakcji tegoż czasopisma i z obu odpowiedzi wynika jedno przesłanie. Nie mamy żadnych astronomicznych powodów co do tego, aby wątpić, że został kiedykolwiek w historii zagubiony. I to było nasze wyjściowe pytanie dzisiejszej audycji. I warto na to spojrzeć z takiego praktycznego punktu widzenia. Nie wiem, czy komukolwiek z naszych słuchaczy zdarzyło się kiedyś pomylić dni tygodnia. Ja miałem takie doświadczenie kiedyś chodząc do szkoły w związku z tym, że poniedziałek był dniem wolnym akurat w tym tygodniu. Zapakowałem do teczki złe książki idąc do szkoły. Ale pomyślcie, jak długo trwała moja nieświadomość dotycząca tego, w którym dniu tygodnia jestem. Oczywiście do pierwszej lekcji w szkole, prawda? W czasie pierwszej lekcji, kiedy inni obok mnie wyjęli książki i nauczyciel rozpoczął lekcję, to był dokładnie ten moment, w którym zdałem sobie sprawę, że zgubiłem jeden dzień tygodnia. I pamiętajmy, że ludzie na tym świecie nie żyją w próżni. Całe kraje nie żyją w próżni. Jeżeli gdzieś jedna grupa społeczna zagubiłaby cykl tygodnia, pomyliłaby cykl tygodnia, są inni obok nas, którzy by nas skorygowali. I w tej kwestii, o której rozmawialiśmy dzisiaj, nie znajdujemy żadnych ani biblijnych, ani historycznych związanych czy to z deportacjami ludu Bożego, czy z reformami kalendarza, czy nawet astronomicznych powodów do tego, aby mieć wątpliwość co do tego, czy siódmy dzień tygodnia, który znany był Panu Jezusowi, apostołom, pierwszym chrześcijanom, Izraelitom, prawda, jest tym samym siódmym dniem tygodnia, czyli czy mamy pewność, że dzisiejsza sobota jest rzeczywiście biblijnym szabatem, o którym mówi Pismo Święte.
1: Czyli w zasadzie trzeba by było powiedzieć, że Pan Bóg, który nadaje przykazanie o świętości dnia szabatu, jest tym samym Bogiem, który zadbał o to, aby szabat nigdy nie zniknął ze świadomości ludzkiej. Zadbał o to, aby nie było wątpliwości, że ten cykl tygodniowy został zachowany i że dzisiejszy piątek jest piątkiem, dzisiejsza sobota jest sobota, dzisiejsza niedziela jest niedzielą. I w tym wszystkim my oczywiście możemy zadać pytanie, czy Pan Jezus nie łamał szabatu, czy apostołowie nie zmienili faktycznie szabatu na jakikolwiek inny dzień. My sobie o tym jeszcze porozmawiamy przy okazji innych audycji. Ale to, co jest dzisiaj istotne dla nas, to właśnie to, że powinniśmy mieć świadomość tego, że mówimy tutaj o Bożym dekalogu, o dekalogu, który wyznacza pewne normy funkcjonowania w dzisiejszym świecie, również w ówczesnym świecie, kiedy ten dekalog był nadawany i nawet w świecie, w którym jeszcze nie było dekalogu zapisanego na kamiennych tablicach. Chyba nikt z nas nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że zabijanie jest złe, że kradzież jest zła, że kłamstwo jest złe, że cudzołóstwo jest złe. Dlatego, że kiedy patrzymy na tę część dekalogu, to widzimy, że to są dobre przykazania. To są przykazania, które mają za zadanie chronić ludzi. Szabat, który został ustanowiony przez Boga, tak naprawdę jest jednym ze wspaniałych darów, jakie był ustanowiony od samego początku i Pismo Święte zresztą sprawozdaje, że będzie zachowane do samego końca. I z tej perspektywy my musimy zawsze pamiętać o tym, że szabat nigdy nie powinien być ciężarem, nigdy nie powinien być czymś, co my tylko sobie dokładamy i zastanawiamy się, jak tu jeszcze sobie uprzykrzyć ten dzień. Pan Bóg ustanowił to w taki sposób, aby ludzie mogli się cieszyć swoją obecnością, mogli się cieszyć swoimi przyjaciółmi, swoją rodziną, ale również wyłączyć się od tych wszystkich codziennych zadań, od tych wszystkich codziennych prac, właśnie po to, aby poświęcić ten czas również na budowanie więzi ze swoim Stworzycielem.
3: Czyli innymi słowy, w czasach, w których ludzie tak bardzo narzekają na ciągły brak czasu, Pan Bóg zatroszczył się o to, żebyśmy mieli czas na to, co jest najważniejsze w naszym życiu. Czas dla naszych rodzin i przede wszystkim czas na relacje z naszym Stworzycielem.
1: I chociaż wiemy, że my codziennie powinniśmy mieć czas dla Pana Boga, dla naszych rodzin, dla naszych przyjaciół, to nie codziennie mamy taką możliwość, aby wyłączyć się ze wszystkich naszych zadań dnia codziennego, tylko po to, aby właśnie ten jeden dzień poświęcić wyłącznie na te relacje. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeżeli podobają się Wam nasze programy, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i udostępnijcie.

Twoją mądrość, proszę Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej ziemi.

Księdze Wrzysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

Mamy dla Ciebie na cały 2026 rok piękną propozycję. Przeczytajmy całą Biblię. Gdybyśmy czytali średnio 3 rozdziały każdego dnia, to w przeciągu roku przeczytamy Biblię. Więc cóż, zapraszam każdego dnia o godzinie 7 rano.

Rozdział 13. A Dawid naradzał się z dowódcami nad tysiącami, z setnikami i ze wszystkimi przełożonymi. Dawid też mówił do całego izraelskiego zgromadzenia: jeśli wam się podoba to, co jest od wiekuistego, naszego Boga, roześlijmy wszędzie do naszych pozostałych braci we wszystkich krainach izraelskich, nadto do kapłanów oraz lewitów w miastach i ich przedmieściach, aby się do nas zgromadzili i byśmy zawrócili do nas skrzynię naszego Boga, bowiem nie pożądaliśmy jej za dni Saula, a całe zgromadzenie powiedziało, by tak się stało, gdyż ta rzecz podobała się całemu ludowi. Więc Dawid zebrał całego Izraela od Szychoru Mikraimu aż do miejsca, gdzie się chodzi do Hamat, aby przyprowadzili skrzynię Boga z Kirjat Jearym. Zatem Dawid i cały Izrael przyszedł do Baala w Kirjat Jearym, które jest w Judzie, by stamtąd

przyprowadzić skrzynię wiekuistego, Boga przebywającego nad cherubami, gdzie bywa wzywane Jego imię. Potem z domu Abinadaba wywieźli na nowym wozie skrzynię Boga, a wóz prowadzili Uza i Achio. Natomiast Dawid i cały Izrael igrali przed Bogiem z całej mocy, intonując pieśni na harfach, cytrach, bębnach, cymbałach i trąbach. A kiedy przyszli na klepisko Kidon, Uza sięgnął swą ręką, aby uchwycić skrzynię, bo byki by spowodowały jej zrzucenie. Więc wiekuisty bardzo się rozgniewał na Uzę i go zabił, dlatego że sięgnął swą ręką ku skrzyni. Zatem tam umarł przed Bogiem. Zaś Dawid się rozgniewał, że wiekuisty zrobił ten wyłom w Uzie, i dlatego nazwał to miejsce Peres Uza aż do tego dnia. Tego czasu Dawid przeraził się Bogiem i powiedział: jak wprowadzić do siebie skrzynię Boga? Dlatego Dawid nie wprowadził skrzyni do siebie, do miasta Dawida, ale ją wprowadził do domu Obed-Edoma, Gatyty. I skrzynia Boga została przez 3 miesiące pomiędzy domownikami Obed-Edoma w jego domu. A wiekuisty błogosławił domowi Obed-Edoma i wszystkiemu, co miał.

Rozdział 14. Potem król Coru, Hiram, posłał do Dawida posłów wraz z cedrowymi drzewami, murarzami oraz cieślami, aby mu zbudowali dom. Więc Dawid poznał, że wiekuisty go utwierdził królem nad Izraelem i że w górze wywyższył jego królestwo dla swojego izraelskiego ludu. Dawid pojął też więcej żon w Jeruzalem oraz Dawid spłodził więcej synów i córek. A takie są imiona tych, co mu się urodzili w Jeruzalem: Szamua, Szobab, Natan i Salomon, Ibhar, Eliszuła i Elifelet, Nogach, Nefek i Jafija, Eliszama, Beeliada oraz Elifelet. A kiedy Pelisztini usłyszeli, że Dawid został pomazany za króla nad całym Izraelem, wszyscy Pelisztini wyciągnęli, aby szukać Dawida. Kiedy to Dawid usłyszał, wyszedł przeciwko nim, bo Pelisztini przyciągnęli i rozłożyli się w dolinie Rafaim. Więc Dawid radził się Boga, mówiąc: mam iść przeciw Pelisztinom? Oddasz ich w moje ręce? A wiekuisty mu powiedział: idź, oddam ich w twoje ręce. Więc kiedy przyciągnęli do Baal Peracym, Dawid ich tam poraził oraz Dawid powiedział: Bóg rozerwał moich nieprzyjaciół przez moją rękę, tak jak się rozrywa wody. I dlatego nazwano imię tego miejsca Baal Peracym. Także pozostawili tam swoich bogów. Zatem Dawid rozkazał, aby spalono ich ogniem. Lecz Pelisztini znowu się zebrali i rozłożyli w dolinie. A Dawid znowu się radził Boga. Zaś Bóg mu odpowiedział: nie ciągnij za nimi, ale się od nich odwróć i zaatakuj ich naprzeciwko drzew balsamowych. A gdy usłyszysz szum tego, co idzie po wierzchołkach drzew balsamowych, wtedy wyjdziesz do bitwy. Bowiem Bóg wyszedł przed tobą, by porazić wojska Pelisztinów. Więc Dawid uczynił tak, jak mu był rozkazał Bóg. I porazili wojska Pelisztinów od Gibeon aż do Gezer. Zatem po wszystkich ziemiach rozsławiło się imię Dawida, i wiekuisty sprawił, że z tego powodu był postrachem wszystkich narodów.

Rozdział 15. A gdy Dawid pobudował domy w swym mieście, przygotował miejsce dla skrzyni Boga oraz rozbił jej namiot. Wtedy Dawid powiedział: skrzyni Boga nie poniosą tylko lewici, mimo że ich wybrał wiekuisty, aby nosili skrzynię Boga oraz służyli mu na wieki. Dlatego Dawid zebrał do Jeruzalem całego Izraela, aby przeniósł skrzynię wiekuistego na miejsce, które jej przygotował. I Dawid zgromadził synów Arona oraz lewitów, synów Kehata, przedniego Uriela i 120 jego braci, synów Merariego, przedniego Asajasza i 220 jego braci, synów Gerszona, przedniego Joela i 130 jego braci, synów Elicafana, przedniego Szemeje i 200 jego braci, synów Hebrona, przedniego Eliela i 80 jego braci, synów Uziela, przedniego Aminadaba i 120 jego braci. I Dawid wezwał Cadoka i Abiatara, kapłanów, a także lewitów, Uriela, Asajasza, Joela, Szemaje, Eliela i Aminadaba, oraz do nich powiedział: wy jesteście przed nimi z ojców pomiędzy lewitami. Wy się uświęćcie ze swoimi braćmi, byście przynieśli skrzynię wiekuistego, Boga Izraela, na miejsce, które jej przygotowałem. A ponieważ nie zrobiliście tego przedtem, wiekuisty, nasz Bóg, uczynił pomiędzy nami rozdarcie, gdyż go nie szukaliśmy zgodnie z tym, co jest właściwe. Więc kapłani oraz lewici się uświęcili, aby przynieść skrzynię wiekuistego, Boga Izraela. A synowie lewitów nieśli skrzynię Boga na swych ramionach, na drążkach, co przy niej były, jak rozkazał Mojżesz według słowa wiekuistego. Dawid także powiedział przedniejszym z lewitów, aby ustanowili ze swych braci śpiewaków z instrumentami muzycznymi, z lutniami, cytrami i z cymbałami, by z radością wydawać podniosły głos. Zatem lewici ustanowili Hemana, syna Joela, a z jego braci Asafa, syna Berekiasza, zaś z synów Merariego ich braci Etana, syna Kuszajasza, i z nim stróżami w drugim rzędzie, jego braci Zachariasza, Bena, Jaaziela, Szemiramota, Jechiela, Unni, Eliaba, Benajachu, Mesejasza, Mattityasza, Elifelego, Miknejasza, Obed-Edoma i Jejela. A śpiewacy Heman, Asaf i Etan głośno grali na miedzianych cymbałach, zaś Zachariasz, Jaaziel, Semiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Masejasz i Benajachu grali na lutniach w wysokich tonach. Natomiast Mattityasz, Elifele, Meknejasz, Obed-Edom, Jejel i Azazjasz grali na cytrach w niższych oktawach, a Kenaniasz, przedniejszy z lewitów, którzy nieśli skrzynię, zarządzał jak nieść, ponieważ posiadał wiedzę. Zaś Berekiasz i Elkana byli stróżami przy skrzyni. Natomiast kapłani Szebaniasz, Joszafat, Natanael, Amasaj, Zachariasz, Benajasz i Eliezer trąbili w trąby przed skrzynią Boga. Również Obed-Edom i Jechiasz byli stróżami przy skrzyni. Tak Dawid, starsi Izraela i dowódcy nad tysiącami szli z weselem, by przeprowadzić skrzynię przymierza wiekuistego z domu Obed-Edoma. A kiedy Bóg przyszedł z pomocą lewitom niosącym skrzynię przymierza wiekuistego, stało się, że ofiarowali 7 byków i 7 baranów. Dawid był ubrany w szatę z bisioru, jak również wszyscy lewici, co nieśli skrzynię, śpiewacy i Kenaniasz, rządca noszących śpiewaków. Nadto Dawid miał na sobie lniany efod, więc cały Izrael z weselem prowadził skrzynię przymierza wiekuistego. Z dźwiękiem kornetu, trąby oraz cymbałów, grając na lutniach i cytrach. A gdy skrzynia przymierza wiekuistego wchodziła do miasta Dawida,
Stało się, że Michal, córka Saula, wyglądając przez okno, ujrzała króla Dawida, skaczącego i grającego, więc wzgardziła nim w swoim sercu.

który stworzyłeś niebo i ziemię. Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz równie.

Twoją mądrość, proszę Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej ziemi.

1991 roku zespół Salem nagrał kasetę Moja modlitwa. Proszę jednak mieć na względzie, że ówczesne materiały rejestrowane były na kasetach magnetofonowych. Z góry przepraszam za wszelkie niedoskonałości techniczne. Słuchajmy.

Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię. Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz równie mocno.

Twoją mądrość, proszę, Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej rodziny.

0: 1991 roku zespół Salem nagrał kasetę Moja modlitwa. Proszę jednak mieć na względzie, że ówczesne materiały rejestrowane były na kasetach magnetofonowych. Z góry przepraszam za wszelkie niedoskonałości techniczne. Słuchajmy.
1: Radio Nadzieja FM.
2: Słuchacie Radia Nadzieja FM, całodobowej stacji chrześcijańskiej.

Słuchacie radia Nadzieja FM, całodobowej stacji chrześcijańskiej. Zapraszamy na bezpośrednią transmisję nabożeństwa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego ze zboru w Podkowie Leśnej.

powinien być piękny i niech Bóg sprawi, abyśmy te nasze problemy, jakieś złe emocje zostawili za progiem szabatu. A najlepiej to w ogóle oddaję Bogu. Ja lubię takie określenie oddać na Bożą półeczkę. Oddajmy nasze problemy na Bożą półeczkę i zdajmy się na Jego prowadzenie. A teraz już będziemy śpiewać trzy pieśni. Do pierwszej pieśni poprowadzi nas młodzież, do dwóch kolejnych poprowadzi nas Janusz. Zapraszam, żebyśmy wspólnie śpiewali trzy pieśni siedząc.

Chociaż ale nukę, która teraz chciała zaproponować, będzie bardziej nostalgiczna, bardziej taka z prośbą, błagalna do naszego Pana. Bo wiecie, nie jesteśmy na tyle mocni i silni, żeby tak marszem wejść do niebieskiego czynu. Potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy pomocy, potrzebujemy Bożej opieki. I Jezus to wszystko chce nam dać za darmo, chce nas wesprzeć, chce być z nami, jako nasz przyjaciel, brat. 5420.

Thank you.

Stań ze mną, trzymaj moją.

Chciałbym z naszym przyjacielem przeżywać codziennie wszystkie chwile. To będą naprawdę radosne chwile, kiedy będziemy mogli z nim spotykać się, ale już tu na ziemi mamy przedsmak tego dany nam przez naszego Boga. Dzień sobotni to ten czas, który on specjalnie przeznaczył i poświęcił do tego, żeby było nam dobrze, żeby było nam mile, żeby było nam błogo. Chcielibyśmy to dzisiaj poczuć, pieśń numer 97.

0: chwała Ci, Panie. Chwała Ci za to wszystko, co nam dajesz. I za to, co wszystko jeszcze przed nami. Ta wspaniała wieczność Twojej bliskości i Twojej obecności. Czekamy na Ciebie, drogi Jezu. Niech dzisiaj już poczujemy przesmak tej miłości.
1: Amen. Kochani, zapraszam, abyśmy jeszcze teraz powstali. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń. Za rękę bierz mnie, Panie.

0: Przewodnicy dzisiejszego kazania z przypowieści Salomona 18:22. Chyba rzadko cytowany tekst tutaj. Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał przychylność u Pana. Zapraszam, abyśmy uklęknęli, kto może do modlitwy. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy tutaj być. Na wspólnym nabożeństwie dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś z nami przez Twojego Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, że mamy jeszcze taki spokojny, bezpieczny czas, kiedy możemy się zbierać, możemy Ci wielbić bez strachu, ale z radością. I Boże, proszę Cię o taką radość do każdego serca, abyśmy wsłuchiwali się w Twoje słowa, abyśmy otwierali nasze serce, nasze myśli na głos Ducha Świętego. I Boże, bardzo proszę, prowadź Kasię, gdy będzie do nas mówić, aby Twoje słowa przychodziły przez jej usta. Prowadź ją Twoim Duchem Świętym. Amen. Zapraszam naszą siostrę Ewelinę do przekazania nam Bożego Słowa. Kazanie ma dzisiaj tytuł Mężowie, bądźcie posłuszni żonom swoim.
1: Dzień dobry, drogi zboże w Podkowie Leśnej. Cieszę się, że jestem z Wami. Kiedyś bywałam tutaj dużo częściej. Teraz to już nie pamiętam, ile lat temu to byłam. Bywałam z racji studiowania w Wyższej Szkole Humanistyczno-Teologicznej. Czy teologiczno-humanistycznej, tak. No właśnie, to pokazuje, że to było dawno temu. Cieszę się, że jestem z Wami tak, w taki ładny, słoneczny poranek, chyba już letni, to nam zapowiada, że lato już nadeszło. I mam nadzieję, że wybaczycie mi może dziwaczny tytuł kazania, może dziwaczny temat, nie wiem jak to ocenicie, wynikający między innymi, ale nie tylko, między innymi z tego, że od jakiegoś czasu zajęłam się misją kobiet w diecezji, stąd te tematy związane z kobietami są mi bliskie. Przy okazji wszystkie panie zapraszam, żeby śledziły stronę diecezji. Tam się co jakiś czas pojawiają takie fajne inicjatywy dla kobiet. Przed nami jest duchowe spa dla kobiet i warsztaty dla mam, które będą w sierpniu. A to tak na marginesie. Tytuł tego mojego kazania brzmi Mężowie, bądźcie posłuszni żonom swoim. Słyszeliście o takim tekście biblijnym? Nie ma takiego, dokładnie. Nie ma takiego wersetu w Biblii. To, co powiedziałam, swoim brzmieniem przypomina znany werset o uległości żon wobec mężów. W liście do Efezjan w 5 rozdziale od 21 wiersza mamy jeden z takich fragmentów mówiących o tej uległości żon. Pozwolę sobie przeczytać dzisiaj ten fragment i przeczytam go w całości. Będę czytała z tłumaczenia ekumenicznej. Poddani bądźcie sobie wzajemnie w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu. Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samodzielnie stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Tak powinni mężowie miłować swe żony, jak własne ciało. Kto miłuje swą żonę, siebie samego miłuje. Muszę Wam się przyznać, że bardzo wiele razy słyszałam jeden werset z tego fragmentu. I zapewne domyślacie się, o który werset chodzi. Słyszałam go cytowanego nie od początku, tylko od słów żon, bądźcie poddane mężom swoim jak panu. I zazwyczaj słyszałam ten fragment nie do końca, tylko do słów poddane mężom swoim. I najczęściej ten werset był cytowany w jednym konkretnym celu. W celu udowodnienia, że żona powinna być posłuszna i uległa wobec męża. I kropka. Nie przypominam sobie, bym choć jeden raz słyszała ten fragment w jakimś innym kontekście, niż właśnie ta uległość żony wobec męża. I niemal zawsze, chyba zawsze, ten tekst wybrzmiewał z ust jakiegoś męża. Mam w pamięci tylko jedną sytuację, w której ten tekst zacytowała kobieta, ale to było w sądzie. Ja byłam przesłuchiwana w charakterze świadka, a kobieta, która zacytowała ten werset, była prawnikiem pewnego męża, niezadowolonego ze swojej żony, z którą właśnie próbował się rozwieść. I tak mając to wszystko w głowie, zastanawiam się, kiedy to się zadziało. Gdzie jest ta cezura, ten moment zmiany między postawą mężczyzny wobec kobiety, opisaną w Księdze Rodzaju, jaką zaprezentował Adam wobec swojej żony Ewy, kiedy po raz pierwszy ją zobaczył, a tym zaleceniem dominacji mężczyzny wobec kobiety, o którym właśnie mówi apostoł Paweł, między innymi w liście do Efezjan. Odpowiedź okazuje się bardzo prosta. W Księdze Rodzaju w rozdziale 3 i 16 wierszu czytamy takie słowa. Do kobiety powiedział, pomnożę bardzo cierpienia związane z twoją ciążą. W bólu będziesz rodziła dzieci, a mimo to będziesz pożądała swego męża. On zaś będzie panował nad tobą. Są to oczywiście słowa Pana Boga skierowane do pierwszych ludzi zaraz po ich grzechu. Postawmy zatem kropkę nad i. Uległość kobiety wobec mężczyzny i jego panowanie nad nią były jedną z kar, jednym z przekleństw, które spadły na ludzkość zaraz po pierwszym grzechu. Chociaż wersetu mężowie bądźcie posłuszni żonom swoim w Biblii nie ma, prawdą jest, że jest naprawdę wiele takich historii w tej księdze, w Piśmie Świętym, które pokazują sytuacje, w których mąż słucha swojej żony albo mężczyzna słucha kobiety i jest posłuszny jej radą. Czy to w jakiś sposób umniejsza obraz, status mężczyzny? Ja myślę, że nie. Wręcz odwrotnie bym powiedziała. Zapraszam was dzisiaj do sięgnięcia do Pisma Świętego po to, żeby przyjrzeć się kilku takim właśnie historiom, takim właśnie fragmentom. Spróbujemy przyjrzeć się im po to, żeby spróbować cały ten pragmatias jakoś wyładować. Pierwszą z naszych bohaterek określiłabym jako kobietę empatii, planu i działania. Bohaterka bez imienia. Biblia nie przedstawia jej z imienia i nic też nie mówi o jej pochodzeniu. Wiemy natomiast, że była to kobieta zamożna. Mówi nam o tym werset 8 z 2 Księgi Królewskiej z 4 rozdziału. I wiemy również, że miała starego męża. Tak dosłownie mówi o nim Gehazi, sługa Elizeusza w wersecie 14. To kobieta mieszkająca w Szunem, za czasów proroka Elizeusza. Myślała ona o innych, była empatyczna i potrafiła zrozumieć, czego potrzebują ludzie. Dobrot. Przechodzącego często tamtędy Elizeusza zapraszała do swojego domu na posiłek. Co ciekawe, Biblia mówi, że prorok wstępował do jej dom. Tak jakby to było miejsce, które należy do niej i o którym przede wszystkim ona decyduje. I chyba jest w tym sporo prawdy. W pewnym momencie Szunamitka przeanalizowała swoją sytuację, swoje możliwości i stwierdziła, że może prorokowi pomóc jeszcze w inny sposób. Wpadła na pomysł wybudowania pokoiku dla Elizeusza na dachu swojego domu. Wszystko w Biblii wskazuje na to, że był to jej pomysł i że ona ten pomysł podsunęła swojemu mężowi, oczywiście, zwracając się do niego w sposób bardzo uprzejmy, naznaczony szacunkiem. Nie mamy żadnej informacji o reakcji jej męża na tę propozycję, natomiast wiemy, że pokój dla Elizeusza powstał. Zatem najwyraźniej mąż zgodził się na pomysł swojej żony. I podczas kolejnej podróży Elizeusz chętnie skorzystał z gościny tej kobiety i z wdzięczności za to takie niespotykane jak na tamte czasy udogodnienie postanowił, że będzie się modlić o syna dla niej. Niestety, w wieku kilku lat wymodlone przez Elizeusza dziecko zmarło. Co się dalej dzieje? Znów do akcji wkracza ta kobieta. Położyła swego martwego syna na łóżku Elizeusza w pokoiku, który kiedyś przygotowała dla proroka. Potem zawołała męża, oznajmiła mu, że jedzie do proroka. Gdy mąż wykazał zdziwienie, zaczął dopytywać o szczegóły, ona tylko stwierdziła krótko: bądź spokojny. I ruszyła w drogę. Kobieta czynna. Szybko działa, szybko podejmuje decyzję i wie, do czego dąży. Tylko czy posłuszna i czy uległa wobec męża i czy tak kobiecie wypada się zachowywać. Gdy Szunamitka i jej sługa dotarli na miejsce, kobieta opowiedziała Elizeuszowi, co się stało. I uwaga, nie zgodziła się na jego propozycję. Nie zgodziła się na propozycję proroka. W drugiej Księdze Królewskiej, w czwartym rozdziale od 29 wiersza czytamy. Wtedy Elizeusz powiedział Gehaziemu: przepasz biodra, weź laskę moją w dłoń, a idź. Jeżeli spotkasz kogo, nie pozdrawiaj go, a jeżeli kto ciebie pozdrowi, nie odpowiadaj mu. I położysz laskę mu na chłopcu. Lecz matka chłopca rzekła: na życie Pana i na Twoje życie nie opuszczę Cię. Wtedy Elizeusz wstał i poszedł za nim. Cóż, nie tylko mąż tej Szunamitki realizował jej pomysł, prorok Elizeusz również. Czy prorokowi tak wypada być posłusznym wobec jakiejś kobiety? Kolejna nasza bohaterka to kobieta, która utknęła w kiepskiej chyba relacji małżeńskiej. O niej Biblia mówi, że była piękna i roztropna, natomiast o jej mężu, że był nieokrzesany i złośliwy w postępowaniu. Ją określiłabym jako kobietę rozsądku i pokory. Jej historię znajdziemy w pierwszej księdze Samuela, w 25 rozdziale. Bogaty Nabal, który organizuje zwyczajową ucztę dla siebie i swoich pracowników i domowników z okazji strzyżenia owiec, odbiera wizytę posłańców Dawida, proszących o trochę jedzenia dla siebie i swoich ludzi, ponieważ strzegli oni licznych stad Nabala i ochraniali jego pasterzy. Jest to moment w historii Izraela, gdy króluje Saul, a Dawid, znienawidziony przez niego, od już dłuższego czasu ukrywa się. I choć wcześniej był jego sługą i znanym wojownikiem, teraz musi przed nim uciekać. Nabal potraktował wysłanników Dawida i przez to też samego Dawida jak kogoś takiego nikogo. W 10 wersecie czytamy: Wówczas Nabal odpowiedział sługom Dawida. Kim jest Dawid? Kim jest syn Jessego? Obecnie wiele jest sług, którzy uciekają od swoich panów. Nabal umniejszył Dawida do pozycji sługi, który zwiał od swojego pana. I o to Nabalowi chodziło. O upokorzenie ukrywającego się przed Saulem Dawida. I oczywiście udało mu się. Na reakcję Dawida natomiast po tej odpowiedzi Nabala długo nie trzeba było czekać. Jak czytamy w wersecie 13, Dawid wtedy dał rozkaz swym ludziom. Niech każdy przypasze miecz. I wszyscy przypasali sobie miecze. Dawid również przypasał miecz. Potem około 400 ludzi wyruszyło z Dawidem na czele. 200 zostało przy taborze. Dodajmy tylko dla jasności, że Dawid był wtedy nie byle kim. Od lat uciekał przed Saulem, to prawda. Ale też od lat był namaszczony na przyszłego króla. A będąc wcześniej na dworze Saula, stawił się walecznością i odwagą. Abigail, żona Nabala, wiedziała o tych faktach. To pokazuje nam dalszy tekst. A więc i Nabal dobrze wiedział, kim jest Dawid. Na szczęście dla wszystkich ludzi w gospodarstwie Nabala do Abigail przybiega chłopiec ze sprawozdaniem o tym wydarzeniu, co tylko nam poświadcza, że nawet służba Nabala wiedziała, kto w tym domu rozwiązuje prawdziwe problemy. Od wiersza 14 czytamy. Tymczasem jeden chłopiec spośród służby powiadomił Abigail, żonę Nabala. Dawid wysłał posłańców z pustyni, aby pozdrowić naszego pana, a on na nich nakrzyczał. A przecież ci ludzie byli dla nas bardzo dobrzy. Przez cały czas, gdy wędrowaliśmy z nimi i przebywaliśmy na polu, nikt nie uczynił nam krzywdy i nic nam nie zginęło. Byli dla nas murem, zarówno w nocy, jak i w dzień. Przez cały czas, kiedy przybywają z nimi pasiśmy owce. Zastanów się więc i zobacz, co możesz uczynić, ponieważ postanowiona została zguba naszego pana i całego jego domu. On sam zaś jest zbyt wielkim niczemnikiem, żeby z nim rozmawiać. Co na to Abigail? Abigail od razu przechodzi do działania. Bierze jedzenie, bierze wino, bierze jakieś placki, orzeszki, nie wiem co tam jeszcze, pakuje wszystko na osły. Sługom każe iść przed sobą i sama rusza za nimi w kierunku Dawida i jego wojowników. Zobaczywszy Dawida, przede wszystkim okazuje mu szacunek. Nadrabia za męża, który Dawida znieważył. Abigail korzy się przed Dawidem i bierze winę na siebie. W wierszu 24 mówi tak. Panie mój, to ja jestem winna. W dalszym fragmencie Abigail wyjaśnia, że jest winna, ponieważ nie zauważyła wysłanników Dawida i z tego powodu nie okazała mu właściwego szacunku. Przeprasza za swoje zaniedbanie, prosi o wybaczenie i prosi również o przyjęcie daru, który przyniosła. Oraz życzy Dawidowi Bożych błogosławieństw i spełnienia Bożych obietnic wobec niego. Prosi go również o zaniechanie planu zemsty na Nabalu i jego domu. Historia kończy się dobrze. No może dla Nabalu niezbyt dobrze. Nie dość, że żona, jasno. I wyraźnie, przy całej gromadzie ludzi, których było tam kilkaset, nazwała go głupcem. To jeszcze prosiła, by Dawid na niego i na to, co Nabal powiedział, nie zwrócił uwagi. I Dawid tak właśnie robi. Lekceważy zachowanie Nabala i z wdzięcznością przyjmuje dar. Tylko czy to tak wypada? Czy Abigail nie powinna być posłuszna, uległa wobec tego mężu? I jak mogła publicznie przy takiej gromadzie ludzi nazwać go głupcem? I dlaczego tekst Biblii za to nie potępia? Dlaczego Abigail w tym całym fragmencie została ukazana w sposób pozytywny, podczas gdy jej mąż jest pokazany jako głupi bufon i barankowicz, który z przerażeniem, już po fakcie, jak wytrzeźwiał, wysłuchał, co się szykowało i co by było, gdyby nie działanie podjęte przez jego żonę? Co na to wszystko Dawid? Przyszły król i Boży wybraniec. Czy nie powinien skarcić Abigail za te jej słowa o mężu? Od wiersza 32, jeżeli macie Biblię, zapraszam, żebyście sobie też otworzyli i przeczytali. W 25 rozdziale pierwszej księgi Samuela czytamy. Wtedy Dawid powiedział do Abigail: błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, który wysłał Cię dziś na spotkanie ze mną. Błogosławiona niech będzie również Twoja roztropność i Ty, która powstrzymałaś mnie dziś przed rozlewem krwi i przed osobistą zemstą. Bądź błogosławiona. Przyszły władca Dawid, kierując się urazą, podjął niezbyt rozsądną decyzję, chociaż trzeba przyznać, że zgodną z ówczesnymi zwyczajami. I przyznaje przed Abigail, że dobrze, iż odwiodła go od tej decyzji i że przemówiła mu do rozsądku, a potem błogosławi jej rozwagę i roztropność, która zatrzymała urzędę. Tu mamy kolejnego mężczyznę, posłusznego wobec sugestii kobiety. I to nie byle jakiego mężczyzny. Przed nami ostatnia historia. Kolejna nasza bohaterka to kobieta bardzo piękna. Najpierw sierota, którą wuj zabrał na wychowanie po śmierci jej rodziców. Później Hadassa wraz z wujem w ten sposób trafia do Suzy, jednej ze stolic Persji. Jako że jej wuj pracował w bramie królewskiej i wiedział, co się dzieje na królewskim dworze, wkręcił, można powiedzieć, Hadassę, którą nazwał później Esterą, w konkurs na królewę. Jeżeli poczytacie sobie szczegóły w księdze Esterze, to zauważycie, że zasady odbywania się tego konkursu zdecydowanie nie mieściły się w naszych dzisiejszych standardach prawnych. Co tak na marginesie? Zdaje się, że Pan Bóg czasami prowadzi różne sprawy w sposób, który nam się w głowie nie mieści. Ale koniec końców okazuje się, że to On, Bóg, wie lepiej. W każdym razie Estera zostaje królową. Grzeczną, piękną, potulną królową żoną Achasferosza, gotową na każde jego skinienie. To ona królowi najbardziej się spodobała, zapewne setek innych dziewczyn i z pewnością uroda grała tu jedną z głównych. Nie wiemy, co jeszcze tak go ujęło w tej kobiecie. Wiemy natomiast, że cechy, które później ujawniła królowa Estera, nie mieszczą się w profilu potulnej, cichej, skromnej żony. Gdy dotarła do niej informacja, że za sprawą Hamana król, jej mąż, wydał dekret nakazujący zabicie wszystkich Żydów w państwie, Estera postanawia coś zrobić, przynajmniej spróbować, bo wiedziała, że może zginąć, gdyż musiała stanąć przed królem bez zaproszenia i to jest pierwsza sytuacja, która groziła śmiercią, a po drugie musiała jakoś pokazać królowi, że popełnił błąd, wydając ten dekret. No to druga sytuacja, która mogła się skończyć jej śmiercią. Trzeba przyznać, że Estera potrzebowała tak zwanego kopa od swojego wuja, żeby wziąć się za tę sprawę, No ale myślę, że możemy jej wybaczyć. Ryzykowała tak naprawdę własne życie. Z niezwykłym taktem, wyczuciem i taką roztropnością krok po kroku Estera ujawniała przed królem Pycha jego ulubionego współpracownika i przyjaciela. I robiła to w tak umiejętny sposób, że król przestał ufać Hamanowi, swojemu dotychczasowemu doradcy, i w końcu wydał dekret chroniący całą społeczność Żydów. Czy król Ahasferusz mógł czuć się urażony jej próbami pokazania mu, że popełnił błąd z tym pierwszym dekretem? Czy żona powinna się wtrącać w sprawy wagi państwowej, kiedy ma męża na takim stanowisku? Czy mógł mieć jej za złe, że ona, kobieta, próbuje go przekonać, że zaufał niewłaściwemu człowiekowi? A ja dodałabym może jeszcze jedno pytanie. Dlaczego Pan Bóg uratował wówczas naród żydowski przez kobietę pokazującą mężowi, że ten mąż się mylił, a nawet, że dał się odpuścić, wpuścić w Marinę? Czy Pan Bóg nie miał innych sposobów na ratunek dla Żydów? Takich sposobów bardziej zgodnych z pozycją rząd i zaleceniem uległości rząd wobec mężów? Wróćmy teraz do zasady uległości rządu wobec mężów. Bardzo rzadko zwracamy uwagę na to, co mówi arcybiskup zaraz po tym nakazie uległości. Przeczytajmy więc te dalsze fragmenty. Mężowie, miłujcie żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. W liście do Kolosan w trzecim rozdziale i w wersetach 18 i 19 czytamy: żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla niej przykrymi. Fragmentu nakazujący uległość kobiet wobec mężów to tak naprawdę pierwsza część całości mówiącej o wzajemnych relacjach w małżeństwie. Druga część tych fragmentów zaleca mężom szacunek, najwyższą miłość oraz troskę wobec żon. Dlaczego o tym dużo rzadziej mówimy w Kościele? Szkoda, bo przez to nam umyka pewny obraz tego, co tak naprawdę apostoł Paweł zaleca. W Księdze Przypowieści Salomona czytamy: kto znalazł żonę, znalazł dobro, otrzymał łaskę od Pana. W przekładzie Biblii Ekumenicznej. Kto znalazł żonę, spotkało go szczęście i znalazł łaskę w oczach Pana. To Biblia Warszawsko-Prawka. Kto znalazł żonę, znalazł dobro i doznał łaski od Jahwe. To tłumaczenie Biblii Lubelskiej. Myślę, że Bóg przy stworzeniu świata wiedział, że dla Adama trzeba czegoś znacznie lepszego niż towarzystwo lwów, niedźwiedzi, sarenek, baranków, pipiórek i innych zwierząt. A także czegoś znacznie lepszego niż przytakująca na wszystko żywa lalka Barbie. Gdyby najlepsza dla Adama była właśnie tak naturalnych rozmiarów, żywa lalka Barbie, która we wszystkim się z nim zgadza, to zapewne Pan Bóg by kogoś takiego Adamowi dał i stworzył, prawda? W końcu on wie lepiej. Biblia przedstawia naprawdę wiele, bardzo wiele historii, w których mąż słucha żony, czy istnieje jej propozycje i jej plany. I nie ma przy tym negatywnej oceny ani takich postaci, ani takich sytuacji. Jeśli te fragmenty i te historie kłócą nas z wersetem o uległości żon wobec mężów, to może źle rozumiemy ten werset. To może źle go czytamy. Rozważmy ten rozważony werset mówiący o uległości żon wobec mężów jest pewną zasadą, ogólną zasadą. A każda ogólna zasada jest uproszczeniem praktyki życia. Zasada zazwyczaj wychodzi czarno-biała, zero-jedynkowa. Ale życie takie nie jest. Dlaczego w Kościołach wciąż wielu mężów uważa, że występujące tu słowo uległość można zrównać z poddaństwem? Z koniecznością zgadzania się przez żonę z mężem we wszystkim. Mimo, że takie zrozumienie tego fragmentu kłóci się z dalszym ciągiem uniwersytetów. Tytuł kazania brzmi: mężowie bądźcie posłuszni żonom swoim. Takiego wersetu w Biblii nie ma. Oczywiście, że nie. Jednak gdyby był, nie stałby w sprzeczności z naprawdę wieloma biblijnymi historiami. Wieloma, zatem nie da się powiedzieć, że te historie to tylko wyjątki potwierdzające regułę. Jaki zatem wniosek z tego kazania? Czytajmy ten fragment w całości. Wtedy uległość, o której mówi apostoł Paweł, przestaje się jawić jako poddaństwo, zgadzanie się bezkrytycznie we wszystkim zamierzeniu. A mąż przestaje mieć wtedy status władcy nad żoną. Staje się kimś, kogo celem jest żyć tak, by troszczyć się i kochać żonę bardziej niż siebie samego. Na wzór Chrystusa. Taki wzór jest tam podany. I dopiero to jest pełny obraz relacji żony z mężem, męża z żoną, o której mówił apostoł Paweł. Amen. Dziękujemy za te słowa. Ja może powiem, dla niektórych mogą to być trudne słowa, bo 6000 lat zabobonów, które udają w tych urzędach. Za adresem byśmy powstali do pieśni, zaśpiewamy kolejną pieśń o miłości boskiej naszej. Dziękuję.

0: Kochany nasz Panie Boże, Ojcze, Stwórco, dziękujemy Tobie za to, że jesteś i że możemy do Ciebie przychodzić w modlitwie. Za to, Panie, że dajesz zbawienie, przebaczenie, że dajesz też miłość, którą czasem gubimy w naszym codziennym życiu, w naszych małżeństwach. Proszę Cię, Panie, abyś błogosławił nas tutaj, kiedy jesteśmy razem na nabożeństwie, kiedy będziemy studiować. Prosimy Cię, żebyś dotykał naszych serc, umysłów i pomógł nam, Panie, przyjmować to, co chcesz, byśmy przyjmowali i uczył nas tego, co powinniśmy zrozumieć, czego chcesz nas nauczyć. Proszę Cię, Panie, żebyś był blisko nas i pomógł nam tę bliskość wobec Ciebie odczuć i cieszyć się nią. Tobie, Panie, niech będzie cześć i chwała teraz z naszych serc, ale też i w momencie, kiedy będziemy opuszczać to miejsce przez cały tydzień. Bądź, prosimy, obecny w naszym życiu. W imieniu Pana Jezusa prosimy. Amen.
1: Przyjaciół, proszę. A teraz mamy czas na kazanie, na opowiadanie dla dzieci. Zapraszam tutaj wszystkie dzieci tutaj do przodu. Zapraszamy. I ciocia Julia przygotowała dla nas na pewno bardzo ciekawą, budującą historię. Zapraszamy wszystkie dzieci.

0: Dzień dobry. Chciałabym dzisiaj zacząć od takiej małej ankiety pomiędzy nami tutaj. Kto z Was woli warzywa czy owoce? Ok, i teraz jak powiem warzywa, to te osoby, które wolą warzywa, podnoszą ręce, a jak owoce, to te, które wolą owoce, ok? Warzywa. Ok, spoko, fajnie. A owoce? No dobra, tak się spodziewałam tego. Okej, okay, to powiedzcie mi teraz, jakie są wasze ulubione owoce? Kto mi powie, jakie są najlepsze owoce? Super, mamy tutaj bardzo różnorodne odpowiedzi. Ale nie padł ten owoc, o którym dzisiaj opowiem, bo to są pomarańcze. Lubicie pomarańcze? Tak, ja też bardzo lubię pomarańcze. Historia, którą dzisiaj usłyszymy, tak. Super, myślę, że bardzo dużo osób je lubi. Tak, historia, którą dzisiaj usłyszymy, dzieje się na morzu. Na takim bardzo dużym statku, który płynął bardzo długo. I to na takich oceanach, a na oceanach bardzo mocno buja statkami. Byliście kiedyś na statku? Tak, byliście. A byliście na takim dużym, w którym się śpi, są normalnie pokoje? Ktoś was był? Tak? No właśnie, to był taki statek. I ten statek nie płynął tydzień, tylko on płynął dużo dłużej. I na tym statku była pewna kobieta, która miała chorobę morską. I to jest taka choroba, w której się bardzo źle czujemy i nie możemy jeść. Dlatego, bo tak bardzo nas boli brzuch, bo to tak bardzo buja. I ta kobieta odkryła, że jest jedna rzecz, którą jest w stanie jeść. I to były pomarańcze. Jadła je codziennie, ale już była taka chuda i już wszyscy się bardzo o nią martwili, a pomarańcze zaczęły się kończyć i już nie miała co jeść. I kiedy pani przyniosła jej ostatnią pomarańczę, taka zmartwiona, powiedziała, że już więcej nic nie ma, to ta kobieta, która już naprawdę nie miała jedzenia, powiedziała, jeśli Pan Bóg będzie chciał, to na pewno pomoże i znajdzie rozwiązanie dla tej sytuacji. Ta kobieta wyszła i sobie pomyślała, i co teraz się stanie? Przecież takie duże cuda to były w Biblii. I co teraz, pomarańcze na środku oceanu spadną nam z nieba? I w tej historii załoga statku zobaczyła takie światło czerwone, i to znaczy, że inny statek jest w potrzebie. I oni przypłynęli do tych ludzi i ci ludzie na tym statku w potrzebie powiedzieli, my nie mamy już kompletnie jedzenia, jesteśmy bardzo głodni. Załoga statku dała im taką nadwyżkę jedzenia, czyli oni mieli wystarczająco, żeby się jeszcze podzielić. I tamta załoga w potrzebie była tak wdzięczna, że powiedzieli, my tutaj zawozimy takie ładunki, to my wam damy w podziękowaniu te ładunki. I to były skrzynie pomarańczy. Wyobrażacie to sobie? Pan Bóg od razu, kiedy kobieta potrzebowała jedzenia, nakarmił ją i dzięki temu ona przeżyła na środku oceanu, bez żadnego jedzenia, które mogła spożywać, Pan Bóg o nią zadbał. Ja wierzę, że Pan Bóg troszczy się tak samo o każdego z nas i że Pan Bóg nadal czyni te wszystkie cuda, które czynił w Izraelu, nawet teraz i nawet na środku oceanu zawsze znajdzie dla nas pomoc. Dziękuję Wam bardzo.
1: Amen. Nam się pięknie jest przypominać sobie o Bożych cudach.
2: Nie jako w historii, ale jako o teraźniejszości.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Pani, teraz zapraszam 4 chętne osoby do zebrania darów, a nas zapraszam do kolejnego dzielenia się. Zapraszam 4 chętne osoby do zebrania darów. Dary będą przeznaczone na potrzeby lokalnego zboru.

0: że mamy pracę, mamy co dawać, nie będzie imię to błogosławione. Amen.
1: Teraz mamy czas ogłoszeń i do pierwszego ogłoszenia chciałam poprosić siostrę Karolinę. Dziękuję nielicznie. Karolinę Krzesińską. O, jest. Dobry wszystkim. Chwała Bogu za ten piękny sabat. Ja mam też taką piękną, wspaniałą nowinę. Jest to też cud Boży, jak tu przed chwilą było mówione o cudach. Dzięki tej łasce i działaniu Bożemu 1 września tego roku Kompas otwiera pierwszą klasę liceum. Chciałam to ogłosić, zapadły decyzje odnośnie otwarcia tej pierwszej klasy liceum i bardzo fajną ofertę przygotowujemy dla młodych ludzi. Będzie to chrześcijańska szkoła, której będzie też profil medialny. Będą warsztaty regularne, właśnie medialne. Będzie bardzo fajna oferta też języka angielskiego i z możliwością robienia podwójnej matury. Jest to bardzo wiele informacji, nie będę ich teraz przekazywać. Natomiast chciałam powiedzieć, że jeżeli znać kogoś, kto jest zainteresowany tematem pierwszej klasy liceum od września, to zapraszam na stronę kompas.org.pl albo też na spotkanie, które będzie w tym najbliższym tygodniu, 7 maja o godzinie 17 w pałacyku tutaj na kampusie. Serdecznie zapraszam.
2: Myślę, że naprawdę jest za Cię Bogu dziękować. Pamiętam te wiele lat temu, jak naprawdę były duże problemy, żeby otworzyć szkołę podstawową. Było nawet chyba kilka podejść. Bóg pięknie błogosławi. Myślę, że edukacja chrześcijańska jest niezwykle ważna w dzisiejszych czasach. Ja mam też prośbę do wszystkich, żebyśmy się modlili za te szkoły Kompas, za przedszkole i szkoły, żeby Bóg prowadził i nauczycieli, i dzieci, i rodziców. Kochani, jeszcze kilka ogłoszeń. Przypominam, i teraz już co tydzień będę przypominała, ale jeszcze tylko przez 3 tygodnie, dlatego że już co 3 tygodnie mamy festyn zdrowia. 24 maja. Kochani, cały czas brakuje nam wielu, wielu wolontariuszy, więc gorąco zachęcam, apeluję, żeby się zgłaszać do Ani, która siedzi tam tradycyjnie przed oknem. Już myślę, że już wszyscy Anię znają. Ania jest kierownikiem do spraw ewangelizacji. Potrzebujemy, słuchajcie, potrzebujemy osób, które przygotują festyn, które pomogą w czasie festynu. Także dla każdego coś będzie. Jeżeli nie jesteście, nie czujecie się dobrze w rozmowach z ludźmi, to możecie pomóc w zmywaniu naczyń. Kochani, nawet pastor się zgłosił do zmywania naczyń, więc to jest żadne ujmujące zajęcie dla nikogo z nas. A potrzebujemy 2 takie osoby. I wiele innych osób, także zapraszam, żeby się zgłaszać, żeby mieć w tym udział. To będzie na pewno piękne wydarzenie. Było piękne w tamtym roku. I nie spotkałam osoby, która nie chwaliła Boga, jak to wydarzenie się zakończyło. Kochani, a w związku właśnie z tym festynem zdrowia, to 16 maja, czyli za 2 tygodnie po nabożeństwie, będzie szkolenie dla wolontariuszy. Także jeżeli ktoś się czuje niepewnie, to my zapewniamy szkolenie, przeszkolimy, co trzeba robić, jak trzeba robić i oczywiście będziemy pomagać. Więc pamiętajmy, zgłaszamy się do Ani, a 16 za 2 tygodnie po nabożeństwie będzie szkolenie. Informuję, pewnie część osób już wie, że za tydzień będą zbierane dary na misję globalną, także też zachęcam, żeby się do tego przygotować, żeby nie skapowało z tego, co nam zbywa, ale żebyśmy byli hojni w obdarowywaniu. I również za tydzień po nabożeństwie będzie zebranie zborowe, Więc zapraszam wszystkich.

członków lokalnego zboru. Przypominam, tylko lub aż członków lokalnego zboru na zebranie zborowe za tydzień po nabożeństwie. A 16 maja, oprócz tego, że będzie szkolenie wolontariuszy, to będzie również Dzień ZKA połączony z Dniem Rodziny Chrześcijańskiej i wtedy będą zbierane dane przeznaczone na Fundusz Dzieci. I jeszcze jedno, może trochę wcześniej, dużo się dzieje, chwała Bogu, ale 23 maja, jeden dzień przed festynem, przyjadą do nas Asia i Marek Micyk i po nabożeństwie, po wspólnym posiłku zrobią takie spotkanie opowiadania o misji. Wiemy, może wielu z nas wie, że Asia z Markiem spędzili dużo czasu w Tanzanii, robili tam piękne rzeczy i właśnie tym się chcą z nami podzielić. Więc zapraszam serdecznie wszystkich 23 maja, czyli jeden dzień przed festynem, po wspólnym posiłku na takie spędzenie czasu z dużą ilością doświadczeń. To będzie taki apel misyjny, zdecydowanie dłuższy niż zwykle. Przypominam też tutaj w imieniu siostry Iny, że dzisiaj o godzinie 16 tutaj w kaplicy jest próba dzieci i jak zwykle po nabożeństwie zapraszamy na wspólny posiłek, na stołówkę. Kochani, teraz zaśpiewamy jeszcze jedną wspólną pieśń, pomodlimy się i po modlitwie zaproszę na krótką przerwę. Przypominam gorącą prośbę, żeby zachować ciszę tutaj na tym miejscu, również na korytarzu, żeby traktować to miejsce jako dom modlitwy, bo tym jest. Zapraszam, zaśpiewamy pieśń o szczęście my, pomodlimy się, a potem zapraszamy.

0: Panie Boże, dziękuję Ci za to wspaniałe nabożeństwo. Przed nami też są kolejne dni. Są to szczególne dni dla dzieci, które kończą 8 klasę, dla 8-latków, ale również dla maturzystów. Szczególnie proszę Ciebie, ażebyś wspierał ich, bo wiemy, że mądrość pochodzi od Ciebie, ażeby odczuli Twój pokój i Twoje błogosławieństwo. I nie tylko te osoby, ta młodzież, która jest w naszym zborze, ale wspominamy o wszystkich, może dzisiaj nieobecnych, może w innych częściach naszego kraju, ale chcemy polecać nasze dzieci, naszą młodzież pod Twoją opiekę. Amen.
1: Nie, zaraz wybuchnie.
2: Tak.

0: możemy widzieć. Coś musi tutaj się pojawiać w naszym życiu. Nie powinniśmy i nie będziemy z pewnością zostać to sami, jacy jesteśmy teraz. Potem, jak studujemy troszkę właśnie Jego Słowo. Chciałbym zacząć od pytania do Was. Jak w ogóle ze studium Biblii? Jak wygląda u Was? Jak Wy osobiście studiujecie Biblię?
1: Bardzo różnie. U mnie to zależy w zasadzie od etapu albo od rzeczy, które dzieją się w moim życiu. Że na przykład jeśli jestem jakaś taka smutna albo potrzebuję jakiegoś takiego wzmocnienia emocjonalnego, no to sięgam czasem do psalmów, czasem do Nowego Testamentu. Jeśli na przykład mam ochotę intelektualnie się troszkę wzmocnić, no to czytam Stary Testament albo apostoła Pawła. I jakby tak, to trochę jak z jedzeniem, że mam czasami ochotę na jakieś konkretne gdzieś tam potrawy, tak? Mam jakiś apetyt i chcę go zaspokajać, ale czasem też ja na przykład otwieram Biblię po prostu w jakimś fragmencie nie do końca jakimś intencjonalnym i po prostu zaczynam czytać i okazuje się, że tego potrzebowałam, nie? Więc u mnie to jest bardzo różnie, ale to, czego się staram trzymać, to żeby po prostu do Pisma Świętego wracać, żeby ono gdzieś tam stało się taką podstawą mojej wiary.
2: No właśnie, sposobów jest tutaj wiele. No, ja osobiście lubię porównywać pewne rzeczy i szczególnie zwracam na kontekst tekstu. To mi osobiście dużo pomaga, no ale też rozumiem no, to osobiste przygotowanie przed no, zasiądzięciem, przepraszam, jeszcze raz, ale też rozumiem no, wagę tego, w jaki sposób podchodzę też do Słowa Bożego. To przygotowanie, modlitwa, tak, i prośba do Pana Boga, żeby On przez to słowo przemówił.
0: Możemy porozmawiać z pastorami, możemy porozmawiać z pracownikami kościoła, różnych ewangelistów, czy te osoby, które już mają taki wieloletni staż w danym zborze, w danym kościele.
1: Jakiś warsztat.
0: Tak, dokładnie. Osoby, które prowadzą warsztaty. Będziemy zauważać, że każdy z tych osób, do których możemy podejść i zapytać, jak ty studiujesz Biblię? Każdy nam odda inną odpowiedź. To jak to jest? Jeżeli nie ma formułek, to jak możemy podchodzić do Biblii? To jest pytanie. To jest zagadka, które bardzo dużo ludzi zadaje i czy powinniśmy zacząć czytać od Biblii od początku do końca, czy chronologicznie, czy może najpierw psalmy, może najpierw Ewangelię. I żeby lepiej zrozumieć to, chciałbym tutaj podzielić się z wami pewnym cytatem. Kojarzycie, kto to jest Wally J? To nie jest osoba, która jest bardzo znana. Kiedyś występował w zawodach jiu-jitsu, ale on jest tak naprawdę trenerem judo, ale on nigdy nie występował w żadnych zawodach, jeżeli chodzi o judo. Nigdy. On tylko był mentorem i trenerem swoich uczniów. Co ciekawe, jego uczniowie przez cały czas zdobywali mistrzostwa. Przez cały czas wygrali tę zawodę. I przez wiele lat nie było osoby, które mogliby właśnie z nimi stać właśnie twarzą twarzy i zwyciężać. W pewnym momencie on wypowiedział takie słowa. Największym błędem instruktorów jest to, że uczą innych w taki sam sposób, jak oni byli uczeni. Kiedyś pewien nauczyciel powiedział mi, moi chłopcy walczą tak jak ja. Gdy wyszliśmy na matę, żaden z jego uczniów nie był w stanie pokonać moich podopiecznych, ani jednego. Powiedziałem mu więc, że musi zindywidualizować sposób, w jaki ich uczę. To jest bardzo ciekawa rzecz, ale wydaje się, że w Biblii jest właśnie bardzo podobnie. Biblia, nie wiem jak wy uważacie, ale ten moment, kiedy studujemy Biblię, to jest taki moment bardzo osobisty. I powinniśmy podchodzić do niego w taki sposób, jak Pan Bóg przemawia do nas, a nie kopiować, jak ktoś coś robi. To jest na tyle istotne, że to jest tak, jakbyśmy spróbowali budować jakąś relację z małżonkiem, bo z małżonką na podstawie tego, co inni robią w swoich małżeństwach. ciężko by było.
1: Każdy jest inny.
0: Dokładnie, to jest indywidualne. Więc przejrzyjmy kilka wersetów z Biblii i porozmawiajmy o tym, co możemy właśnie wyciągnąć z tych wersetów, w jaki sposób Biblia nam mówi, że powinniśmy studiować Biblię. Więc zacznijmy od drugiego listu do Tymoteusza, w 3 rozdziale i 16 i 17 werset.
2: Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dzieła dobrego przygotowany.
0: Jak studiujecie Biblię, czujecie coś takiego?
1: No, jest pewna refleksja nad własnym postępowaniem, na przykład nad tym no, miłowaniem wroga, na przykład, tak? Jakimiś takimi ideami, które pokazuje Jezus, że rzeczywiście, gdy czytamy, odnosimy to też do siebie, odnosimy to do tego, jak ja funkcjonuję w grupie, jaka ja jestem dla innych ludzi, a jaki był na przykład Jezus, nie? Więc to też mnie tak wychowuje, upomina, przekonuje, że nie powinnam może być uparta taka, albo żeby nie forsować pewnych rzeczy, tylko gdzieś tam oddać Bogu, żeby On rozwiązywał sprawy różne, nie stresować się tak mocno. No, Pismo Święte bardzo, gdzieś tam Bóg przemawia do mnie właśnie często, żebym się nie przejmowała, żebym nie traktowała serio czasami postawy jakiejś wrogiej osób, żebym po prostu widziała w nich też braci i siostry.
2: No, ja myślę też, że Pismo Święte tutaj jest zupełnie inną księgą, tak, i ma inną treść niż ten świat prezentuje. Biblia nie przedstawia jakichś wygodnych rzeczy, tak, które ludzie chcą słyszeć, lgną do tego, tak. No, Pismo Święte bada nas. Ono jest takim dobrym odnośnikiem dla naszego życia, które no, pozwala zweryfikować to, na co ja czy ktoś inny nie potrafi zwrócić uwagi. Także no, uważam, że przede wszystkim natchnienie Pisma no, sprawia, że ono ma taką siłę i tak użyteczne jest właśnie w tym. No i tego wielokrotnie doświadczałem, kiedy Bóg przemawia przez Słowo, gdzieś pokazuje pewną słabość, czy po prostu daje nadzieję właśnie, kiedy jest ona najbardziej potrzebna. Mm-hmm.
0: Ja osobiście widzę tutaj, że w tym wersecie Biblia ma bardzo dużo celów. Pan Bóg, jak daje nam swoje słowo, nie ogranicza się tylko do jednej rzeczy, co nie? Jaka jest w ogóle najważniejszą rzecz dla was, jak studiujecie Biblię? Co szukacie? Bo są różne tematy, rozmawialiśmy, co robimy, tak? I w jaki sposób podchodzimy do tego, ale jak już się bierzemy za Biblię, to co celujecie? Co chcecie? Potem jak... Co chcecie mieć potem, jak studiujecie Biblię?
2: No dla mnie najważniejsze jest, żeby nakarmić się duchowo. Mm-hmm. Nie szukam samej informacji, chociaż jest ona ważna, ale myślę, że no, mamy ten osobisty czas studiowania Biblii, czytania Biblii, żeby no, nakarmić się duchowo gdzieś, no, zaspokoić tą potrzebę ducha.
1: Mm-hmm. Tak.
2: Usłyszeć to Boże Słowo.
1: Ja się utożsamiam z tym, co mówisz, bo rzeczywiście informacje mogą nas zachwycić i jak się tak karmimy i czytamy, to rzeczywiście potem mogą nas zainspirować i gdzieś tam, no, o, jakie fajne, o, jakie mądre, o, komuś powiem o tym, bo po prostu to jest piękne, żeby to, zbyt piękne, żeby to zachować i idę się podzielić z moim Tomkiem na przykład, z moim mężem. No zobacz, jakie tu jest piękne, odkrywcze coś, nie? Natomiast jakby startuję z taką myślą, że jestem głodna, potrzebuję wzmocnienia, potrzebuję, no, żeby Pan Bóg gdzieś tam nakierował moje myśli, żeby być bliżej Niego i chcę właśnie, ciągnie mnie po prostu, żeby, no, żeby chociaż troszkę skosztować, nie?
0: Fajnie, tak. Ja też, jak studiuję Biblię, ja jestem osobą, która nie lubi historii.
1: Nie lubisz.
0: Nie lubię historii. Zawsze miałem problem w szkole z zapamiętaniem tych dat, tych imion. I czasami jest tak, że wiadomo, jestem pastorem i w kościele ludzie się pytają, pamiętasz o historię tamtego człowieka? A ja mówię, No nie, nie pamiętam. Bo często właśnie te imiona mi się mylą, ale właśnie to jest to, że każdy będzie się skupiał na coś innego, jak czytamy Biblię.
1: Tak.
0: A jak przechodzimy przez Biblię, no to co tutaj Paweł pisał do Tymoteusza, no to Biblia służy do tych wszystkich celów, ale najważniejszy jest ten cel, który my będziemy też zakładać w momencie, kiedy czytamy Biblię. Bo jeżeli nie mamy określonego celu i tylko otwieramy, żeby czytać, chyba jak ja próbowałem kiedyś tak robić, bo czułem taki obowiązek czytania Biblii, no to nic z tego za bardzo nie wynikało.
1: Ale odhaczyłeś.
0: Ale było odhaczone, no właśnie. Ale pytanie, czy Biblia musi być takim kolejnym elementem checklistu, które mamy.
1: No, czy to chodzi o to?
2: No, myślę, że są pewne fragmenty Biblii, które po prostu czytamy, tak? Genealogię, tak? Jakieś spisy.
1: Albo czy, nie czytamy.
2: Czasami się pomija, tak? Czy wykaz plemion, tak? Liczebność. No, w takim wypadku, no to staram się jeszcze otworzyć coś takiego bardziej przemawiającego do serca, jakąś historię właśnie, czy Ewangelię. No bo jednak brakuje tego, tak? No tutaj możemy podejść do Biblii właśnie w sposób taki niebezpieczny odhaczenia czegoś. Dobra, przeczytałem, zamknięte, idę, tak? No bo trzeba czytać, ale no tutaj chodzi o coś innego.
0: Chodźmy do kolejnego wersetu. W liście do Galacjan, 3 rozdział i 24 rozdział.
1: Tak więc prawo stało się naszym wychowawcą ku Chrystusowi, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.
0: Z waszego doświadczenia, co to w ogóle jest za werset?
2: No niełatwy.
1: No niełatwy, bo to apostoła Pawła dzieło, tak?
0: No właśnie. Apostoł Paweł to jest autorem, który nawet apostoł Piotr skomentował, że ciężko jest go zrozumieć czasami.
1: Czasami. Ale właśnie ten wychowawca do Chrystusa, tak? Że jednak Pismo ma nas zaprowadzić do Chrystusa. Ma nam objawiać Chrystusa i mamy właśnie widzieć tego Chrystusa, w jaki sposób On działał, chodził, co robił, jaki przykład dał, jaki charakter w ogóle ma Bóg. Nawet w Starym Testamencie, słuchajcie, w Starym Testamencie, naprawdę w Starym Testamencie jest Bóg, który jest miłosierny, który jest nieskory do gniewu, który jest łagodny i cierpliwy. I właśnie Pismo Święte ma nas zaprowadzić do tego, żebyśmy zobaczyli tego Boga, jaki On jest, jaki On dał się poznać na kartach Pisma Świętego.
2: No tutaj rzeczywiście w tym wersecie możemy zobaczyć no szerszy obraz prawa, tak, tego zakonu, no nie tylko 10 przykazań, ale właśnie tego pisma, które no zostało spisane i rzeczywiście znajdujemy tam no wiele informacji, które nas prowadzą do Pana Jezusa, czy choćby proroctwa, czy pewne analogie, typologie, to no to wszystko buduje pewien obraz, łącząc je w pewną całość, no pokazując nam bliżej Boga i Jego dzieło zbawienia. No dlatego no nam prowadzi do wiary, nie? Do usprawiedliwienia.
0: Ja zostałem wychowany w taki sposób, że żeby studiować Biblię, to trzeba mieć pewne rzeczy, które muszą być pewne. Wstawać wcześniej nad ranem, żeby studiować Biblię. Mieć konkretną, określoną miejscówkę do tego, żeby otworzyć Biblię i czytać tam Biblię. I też, żeby zapisać pewne myśli, które były ważne, których właśnie Pan Bóg mi dał podczas studiowania Biblii. Problem był taki, że jak się obudziłem nad ranem i zaczynałem czytać, po paru wersetach moja głowa już po prostu leżała i ja zasypiałem. Okazuje się, że mam taki typ biologiczny, który no, nie jestem właśnie takim człowiekiem, który potrafi stawać wcześniej rano.
1: Nie jesteś skowronkiem.
0: Tak, dokładnie. I to na mnie nie działało. Wstawanie wcześniej, potem nie byłem w stanie funkcjonować. Ale nikt mi nie mówił właśnie o tym, że powinniśmy zrozumieć właśnie, jaki cel ma Biblia, czyli zrozumieć kontekst. Mhm. To, co Paweł pisze do Tymoteusza, jakby ty wiesz, od dzieciństwa wiedziałeś, co cię nauczono, wiesz, do czego służy Biblia, więc skorzystaj w kontekście, jaki Biblia jest dana. I to jest bardzo ważne, bo z Biblii przecież możemy wyciągnąć bardzo dużo wniosków, co nie?
1: Mhm. Coraz to więcej, tak? Za każdym razem.
0: Dokładnie. Na przykład jedna historia jest taka, że ateista siedział sobie na ławce i przychodzi do niego chrześcijanina. I chrześcijanin pyta ateista, co czytasz? Biblia. I znali się. Mówi, przecież jesteś ateistą, dlaczego czytasz Biblię? No bo przecież Biblia mówi, że nie ma Boga. A chrześcijan, jak to? Przecież jest taki werset, który mówi, że nie ma Boga. Chcecie zobaczyć ten werset?
1: Zobaczmy.
0: To jest psalm 14 i werset 1.
1: Rzekł głupiec w swoim sercu, nie ma Boga.
0: Jest taki werset?
1: Jest taki werset.
0: Jest taki werset, ale jeżeli wyrwiemy go z kontekstu, no to możemy różne rzeczy. Wyrwając z kontekstu możemy dojść do bardzo dużo błędnych wniosków.
1: Do wniosków, które są błędne z ogólnym, jakby całościowym zrozumieniem Pisma Świętego.
0: Dokładnie. A druga rzecz jest to, że nikt mnie nie nauczył, że czytając Biblię powinienem znaleźć Jezusa, bo to jest cel Biblii. Mhm. Że Biblia została nam dana oprócz tego, żebyśmy poznali historię, jak Pan Bóg prowadził człowieka od początku do Chrystusa, to jest po to, żebyśmy poznali Jezusa. I jak się dowiedziałem o tym, no to wtedy zmienia fakt rzeczy, że może to nie jest do końca ważne, żebyśmy mieli jakąś miejscówkę określoną, gdzie tylko i wyłącznie tam
1: tylko
0: studujemy
1: ten fotel.
0: Biblię.
1: Tylko ten fotel.
0: Ktoś może mieć taką praktykę i super. Może to działać dla kogoś. Dla mnie osobiście nie działało. Nie wiem, czy wy macie jakąś miejscówkę, czy nie. Ale...
1: Ja nawet nie mam jednej miejscówki, gdzie ja śpię.
0: A widzisz.
1: Także nie dla każdego. Ale jak ktoś lubi harmonię i to jest dla niego istotne, no to rzeczywiście może mu to pomóc w wypracowaniu dobrego zwyczaju, żeby robił to w konkretnym miejscu. Więc absolutnie nie negujemy, tylko właśnie szukajmy, co działa u mnie. Nie? Mhm.
2: Dla mnie najważniejsze, żeby był spokój. Żeby było to miejsce, gdzie mogę no, gdzieś być odłączony od tego hałasu, gdzieś tam takich spraw, no, żeby zatrzymać się i spokojnie przeczytać, postudiować. Także no, dla mnie samo miejsce nie ma takiego znaczenia, ważne są bardziej okoliczności czytania Słowa Bożego.
0: Jest wiele osób, które na przykład, znam taką osobę, bliski mój przyjaciel, w momentach, kiedy w jego życiu tak się składało, że mieszkał w większych miastach, on często chodził do cmentarza, żeby czytać Biblię. To było miejsce, gdzie po prostu nikt nie przeszkadzał. I on mógł się skupiać na tym, co czytał i to jest ważne, żebyśmy właśnie mogli się skupić, niezależnie od tego, w jakiej porę dnia to robimy, niezależnie od tego, gdzie to robimy, ważne jest to, żeby to miało jakąś przyjemność i też wpływ na nasze życie, co nie?
2: No tak jak też Pan Jezus mówił, idźcie na ustronne miejsce i odpocznijcie, tak? Gdzieś tej intensywności, nawet pracy dla Pana Boga, my potrzebujemy tego ustronnego miejsca, tego spokojnego, oddzielonego, by odpocząć. Nie żeby się położyć, tak, i sobie dalej pospać, tylko właśnie odpoczynek w Słowie Bożym, nie? Odpoczynek w modlitwie, no to myślę jest taką no, planem Bożym dla każdego człowieka.
1: Ja też są różne przypadki, bo różne okresy naszego życia, niektóre są bardziej intensywne, niektóre są bardziej spokojne. Gdy miałam niemowlę, to mój synek praktycznie nie spał, praktycznie zawsze płakał, jeśli nie był na rękach, więc ja nie, jakby przez bardzo, bardzo wiele miesięcy, jak nie lat, byłam przyklejona do dziecka i ono do mnie, więc nie było mowy, żeby gdzieś w osobności zrobić pewne rzeczy. I to czytanie, skupienie się na Słowie Bożym, to wymagało również mojej elastyczności, abym dostosowała okoliczności, w których wtedy żyłam, żeby mimo wszystko móc chociaż liznąć jakiś werset, pokarmić się tym słowem na ile mogłam. Więc to jest też takie piękne, że Bóg działa na nas w różnych etapach i momentach w życiu. Gdy mamy więcej przestrzeni i zasobów oraz gdy mamy ekstremalne jakieś okoliczności, turbo ekstremalne, które jakby są po prostu inne, nie? I też nie należy się z tego powodu biczować, bo Bóg wie, co przechodzisz i wie, co jest. Dlatego po prostu się w nim rozgościć, rozkoszować. I na tyle, ile możesz wniknąć w to słowo, tak? W to odpocznienie Boże, nie?
0: Więc mamy, że kontekst jest ważny. Mhm. Mamy, że cel też jest ważny, dla którego przychodzimy do Biblii. Ale też mamy, że znalezienie Jezusa w tym, co czytamy, jest też mega ważne. Jak możemy to zrobić?
1: Otwierać Biblię.
0: Okej. Okay. Jeżeli ja otworzę Biblię w randomowym miejscu i nie mam doświadczenia, to jak zrozumieć?
1: Nie rozumiesz jednego wersetu, może czytaj dalej. Może ten kontekst pozwoli ci troszkę gdzieś tam zrozumieć, co było powiedziane, albo wcześniej. Tak przynajmniej ja mam taką radę, że czytaj w kontekście. Nie wyrywaj tekstu z kontekstu, ale staraj się, zwłaszcza trudne teksty, które nie są zrozumiałe, czytać w jakimś kontekście. Posiłkuj się słownikami, posiłkuj się jakimiś na przykład opracowaniami również. Możesz się posiłkować ludźmi, którzy są koło ciebie. Jeśli nie jesteś jakby w grupie jakichś chrześcijan, znajdź taką grupę. Może w twoim mieście jest taka grupa, która studiuje Biblię. Dlaczego byś miał nie dołączyć i nie pogłębiać znajomości? Więc oprócz tego, że modlimy się, że badamy Biblię i badamy ten kontekst, czasami może być tak, że Bóg chce, żebyśmy studiowali z kimś na przykład, nie?
2: No, myślę, że w takim poszukiwaniu Chrystusa w Słowie Bożym potrzebna jest cierpliwość, wytrwałość, bo można wziąć, spróbować i się zniechęcić, tak? I ja już tam próbowałem i nic tak. tego nie rozumiem.
1: Nic nie wiadomo.
2: Ale właśnie osoba, która podchodzi do Słowa Bożego, by zrozumieć wolę Bożą, tak? A nie gdzieś szukać swojej woli, czy podporządkowywać to Słowo Boże, to wytrwały sposób, czytając Biblię, ona odnajdzie tego Chrystusa. To Pan Bóg jest zaangażowany w to, żebyśmy czytając Jego Słowo usłyszeli Go, zrozumieli to. Jemu nie jest to obojętne czy odległe. Bóg widzi nas, widzi nasze to intencje, te chcenie. Także no, w pełni zaangażowany.
0: Czy możemy studiować Biblię bez jakiegoś wykształcenia teologiczne?
1: Powinniśmy zawsze studiować Biblię. Co nie znaczy, że musimy zostać osobami, które nie mają poznania, bo możemy wnikać, możemy, nie wiem, zainteresować się hebrajszczyzną, kto nam broni, tak? Dzisiaj mamy takie możliwości, że można to zrobić i to wcale nie jest jakby nieosiągalne, no osiągalne praktycznie dla każdego, kto jest zainteresowany, ale to nie jest też konieczne, aby poznać Chrystusa. Nie musisz mówić po hebrajsku, nie musisz czytać Biblii w oryginale, chociaż to też jest dobre. I do budowania jakiejś doktryny, tak? Ważne, żeby badać ją od podstaw i tak działają kościoły, że gdzieś tam ci teolodzy badają, jak się rzeczy mają, żeby określić jakieś zasady danego kościoła, tak? To jest ważne. Ale żeby poznać Boga, żeby poznać Chrystusa, to nie musisz mówić w językach oryginalnych spisywanych, takich jak była Biblia spisywana, ale po prostu módl się i czytaj. Módl się i czytaj. I nie zniechęcaj się.
2: No, dzisiaj też mamy dużo więcej możliwości, bo mamy wiele przekładów Pisma Świętego i wydaje mi się, że już samo przetłumaczenie Biblii na język narodowy, tak, który rozumiemy, no otwiera dla nas całą tutaj panoramę Słowa Bożego i porównywanie tekstu czy tłumaczeń, tak, no są pewne sporne teksty, do których warto użyć pewne inne przekłady, żeby porównać, ale ogólnie Pismo Święte nie jest księgą jakąś niespójną, tak? Ona się jednym z drugim uzupełnia, ona tworzy taką integralność i właśnie przez, jeszcze raz wrócę do tej wytrwałości w czytaniu Biblii, to się później zaczyna łączyć, układać w jedną wielką układankę, nie? Co niesamowity sposób przemawia do nas, że to słowo nie jest pochodzenia ludzkiego, nie? To jest, za tym stoi sam Bóg.
1: Tak. I ten Chrystus, zawsze gdzieś tam musimy pamiętać, że to poznanie Jezusa powinno być właśnie tym celem, bo czasem jest niestety tak, i to też się zdarzało w moim życiu, nie wiem jak u was, że otwierałam Biblię, aby komuś coś udowodnić. Albo wygrać w jakiejś debacie. Albo, nie wiem, mieć haka na kogoś. No słuchajcie, można używać Biblii, w sensie nie, że można, że wolno, tylko że jesteśmy w stanie używać Biblii w złych celach. Jesteśmy w stanie używać dobrego Bożego Słowa, żeby kogoś zniszczyć, żeby kogoś zranić, żeby kogoś duchowo zabić. I to nie jest cel Bożego Słowa, bo celem Bożego Słowa jest właśnie, aby wywyższać Chrystusa, który chce nam dać życie, który chce, żebyśmy obfitowali i tak samo, żebyśmy dawali to innym. Nie? To, co żeśmy tutaj wygrzebali i sobie zjedli, to jest dobre, dawali innym, żeby też spróbowali. Więc same dobre rzeczy. Otrzymuję dobre rzeczy, dzielę się dobrymi rzeczami. Nie? To jest takie ważne, żeby być tego ducha Chrystusowego i żeby w ten sposób podchodzić do Pisma Świętego, a nie odwrotnie.
0: Właśnie widzimy w Biblii, że w Ewangelii Mateusza 4 rozdział to szatan cytuje Biblię przed Jezusem. On wie, on zna, ale to nie znaczy, że on wykorzystuje to w dobrych celach, co nie? Mm-hmm. Mówimy o narzędziach. Mówiliście o hebrajskim, greckim, o różnych wersjach. Jakie są dwa narzędzia, które korzystacie najczęściej, żeby studiować Biblię? Oprócz Biblii oczywiście.
2: Mm-hmm. No, ja stosuję wyszukiwarkę. Mm-hmm. Wiele tekstów gdzieś się może przypominać, chociaż jedno słowo chcę znaleźć ten tekst, wpisuję i mi bardzo szybko może znaleźć taki tekst gdzieś. Pomoc. Oczywiście nie zawsze znajdzie, ale jest to dużą pomocą do takiego odszukiwania podobnych tekstów na przykład. Mhm.
1: Ja z racji zawodu, którym się zajmuję, no to lubię się wgryźć w dany temat, więc oprócz tego, że najpierw czytam tekst, taki sotę, bez żadnych wspomagaczy, to potem jednak chcąc go mocniej zrozumieć, oczywiście modlę się najpierw, tak, ale potem już chcąc go bardziej rozebrać na czynniki pierwsze, chcę go w jakiś sposób sobie, no, scharakteryzować, jaki to jest rodzaj literacki, do kogo był pisany, kiedy był pisany, przez kogo był pisany, co o tym mówią na przykład egzegeci, i potem gdzieś tam docieram do jakichś różnych ciekawych prac na przykład naukowych i mi to na przykład pomaga. Ja lubię tak się wgryźć. Natomiast do po prostu do czytania Biblii, aby nas nakarmiła, no to te narzędzia nie są niezbędnie konieczne. Jeśli lubimy się wgryzać, to one są bardzo, bardzo pomocne i warto, ale żeby karmić się tym słowem, to po prostu potrzeba słowa i takiego dobrego nastawienia serca, otwartości, tak żeby to słowo ciebie zmieniało, żeby nie iść, to jest trudne, bardzo trudne, nie wiem, czy możliwe w ogóle o własnych siłach, żeby pójść do Biblii z takim czystym umysłem, aby to Bóg tobie teraz ten umysł zapełniał. To chyba jest jednak cud Boży, żeby tak się stało.
0: No, mówiąc o narzędziach, ja osobiście na przykład korzystam często z jakichś komentarzów, różnych dodatkowych danych, taki bullet point historycznych, albo jak ta dana księga jest strukturowana. O, tak, tak zrozumieć, tak. I że w tej części mówimy o, nie wiem, jakichś temat, wątek konkretny. W innych częściach już zmieniamy na jakąś refleksję czy coś, to widać bardzo, bardzo wyraźnie w wielu księgach w Biblii. Co z AI? Bardzo dużo ludzi pyta, czy ja mogę studiować Biblię, skorzystając z narzędzi AI. Co wy o tym?
1: Wszystko można, próbujcie wszystkiego, tego co dobre się trzymajcie.
0: A próbowaliście?
1: Ja szczerze mówiąc nie.
2: Zdarzało mi się użyć też AI jako wyszukiwarkę, żeby podobne teksty, ale nie wiem na ile takie podstawowe wersje mają dostęp na przykład do komentarzy egzegetycznych, bo jednak to narzędzie dobrze tłumaczy też tekst takiego zaawansowanego języka angielskiego, tak, gdzie w języku polskim nie mamy za dużo takich materiałów, a jeśli to narzędzie AI jest w stanie nam przygotować tekst, który jest w języku polskim, przetłumaczony, i czemu nie?
0: O, wiemy, że AI tak naprawdę cierpi informacje z tego, co jest dostępne w necie. Więc tam są dobre i złe rzeczy. Ja osobiście też czasami używam, jeżeli potrzebuję na przykład sami spójrz do konkordancji, która ma kilka tomów, to po prostu można wpisywać szybciej prompt i szybciej się dotrze do wielu wątków. Aczkolwiek moja osobista opinia jest to, że możemy skorzystać to jako narzędzia, ale nie warto dać sztucznej inteligencji tą możliwość, żeby sztuczna inteligencja rozwijała tą relację z Bogiem, a nie my z Bogiem bezpośrednio. Co nie? Może nam pomóc z różnymi myślami, ułatwić wyszukiwania, ale warto jest też, żebyśmy jedno sprawdzili oczywiście, co czy naprawdę te cytaty było.
1: Czy tak się rzeczy mają?
0: Ja kilka razy próbowałem właśnie budować różne właśnie wyszukiwania na różnych tematach, prosząc właśnie sztucznej inteligencji o różnych wersetów, a podawał mi jakieś wersety, które tak naprawdę nie istniały. I w mediach społecznościowych czasami też tak jest, że widzimy jakiś reels czy coś i widzimy właśnie, że te cytaty, które tam są, niby jest cytat z jakiej księgi biblijnej to pochodzi, ale jak otwieramy Biblię, to okazuje się, że to nie jest do końca to. Więc zawsze warto właśnie to sprawdzić, więc...
2: No uważam osobiście, że jest to pewnego rodzaju niebezpieczne i może stać się dużą przeszkodą, jeśli ludzie będą używać sztucznej inteligencji jako głównego narzędzia do studiowania Biblii, bo jednak, tak jak wspomniałeś, on zbiera pewne już dostępne informacje, tak? Najbardziej popularne. A wiemy, że często popularne informacje, gdzieś takie mocno lubiane, nie są na usługach jakby Bożych, tylko tego, co się człowiekowi chce czy podoba. Także ja jestem bardzo ostrożny co do AI i odradzam, żeby zrezygnować z osobistej analizy wysiłku w tym, żeby zastanowić się i coś poszukać, tak, samemu też.
0: Wiara tak naprawdę przychodzi ze słuchania Słowa Bożego, tak pisał apostoł Paweł.
1: Czyli nie czytać.
0: I to jest pytanie, ponieważ w innych wersjach, w innych miejscach Biblii, w Apokalipsie na przykład czytamy, że błogosławiony jest ten, który czyta, słucha i zachowuje albo przestrzega tego, co jest napisane. I czy jeżeli ja nie czytałem Biblię, ale słuchałem na przykład jakiś fragment Biblii w audiobooku.
1: To się liczy czy nie liczy?
0: No właśnie. I wracamy do tego, że niezależnie od tego, w jakiej formie będziemy studiować Biblię, w jakim momencie dnia, ważne jest to, żebyśmy to zrobili. Żebyśmy mogli poznać kontekst, poznać Jezusa. I jest jeszcze jedna rzecz właśnie w psalmie 119 i werset 105.
1: Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, światłem na mojej ścieżce.
0: To brzmi, jakby Biblia chciała nam powiedzieć, że ej, znajdź coś praktycznego dla siebie w momencie, kiedy czytasz Biblię. My jesteśmy w takim gronie chrześcijańskim, więc to jest rzecz jasna, że w momencie, kiedy przychodzimy do Słowa Bożego, powinniśmy się modlić i kończyć modlitwą. My to robimy, tak studiujemy tutaj, bo to daje nam dodatkowe błogosławieństwo. Zapraszamy Ducha Świętego, poznajemy kontekst, szukamy Jezusa, ale też no nie powinniśmy być tylko słuchaczami, ale powinniśmy to prowadzić w praktyce.
1: Tak, ten werset nawet sugeruje, że to jest pewna ścieżka.
0: No właśnie.
1: Więc tą ścieżką trzeba iść i sobie ją oświetlać, żeby się nie potknąć.
0: Dokładnie.
2: No właśnie, to słowo, które Bóg posyła, żeby coś wykonało to słowo, tak?
1: Też musimy mieć wzgląd na to, że nie każdy jest taki sam. Niektórzy lubią intelektualnie też poznawać pewne prawdy i czerpią z tego satysfakcję i potrafią to robić, bo jakby no, są tacy inteligentni mocno w tym, a niektórzy na przykład nie. Bo są też osoby, które nie są inteligentne i mają pewne deficyty. Mają pewne na przykład osoby jakieś niepełnosprawne intelektualnie. I oni też przecież są zaproszeni do tego, żeby wejść w tą relację z Jezusem. A może się zdarzyć tak, że nie potrafią, albo są niepiśmienni, albo nie rozumieją pewnych prawd, albo nie są w stanie pojąć tych rzeczy, które na przykład jest w stanie pojąć osoba sprawna intelektualnie, więc również takie osoby, które mają trudności w takich aspektach, również są powołane do tego, żeby zbliżały się do Boga. I to nie jest przeszkoda, więc nie informacja, nie wiedza, ale coś więcej, nie? Ta relacja. Karmienie się prostymi obrazami. Przecież Jezus przemawiał przez obrazy, przez analogię przyrody, przez analogię pracy ogrodnika, pracy pasterza, tak? Rzeczy, które ludzie czuli, które ludzie jakby żyli w tym. I my również, jeśli na przykład zdarzy się, że chcemy nauczać, chcemy się dzielić tym poselstwem, które jest w Biblii, również powinniśmy je dostosowywać do odbiorcy. I Biblia również daje takie obrazy, które mogą być zrozumiane dla każdego.
0: Super. Tak dla podsumowania tego, co rozmawiamy, zróbmy może taki mały eksperyment. Takim wątkiem Biblii. Możemy wziąć różne tematy. Biblia mówi o przeróżnych rzeczach. Możemy analizować Biblię od początku do końca i zobaczyć, co Biblia mówi w różnych fragmentach na dany temat. Znaleźć Jezusa i znaleźć coś praktycznego. Na szybko. Drewno. Gdzie kojarzycie element drewna w Biblii?
1: Krzyż.
0: Krzyż.
2: Arka Noego.
0: Arka Noego. Mi się kojarzy na przykład baryłki, które Eliasz poprosił, żeby napełnili wodą, zanim prosił Boga, żeby spadł ogień z nieba i tą wodę właśnie lewali do tej ofiary i tam też było...
1: Drwa tak. Do tej ofiary, tak?
0: Dokładnie. W Biblii mamy przeróżnych wątków o drewnie, co nie? I możemy szukać w konkordancji wszędzie i możemy znaleźć kąty, kiedy to się pojawiało. Ale co łączy na przykład tych wszystkich elementów? Jak możemy znaleźć Jezusa? W tych trzech miejscach.
1: W arce, na
0: w
1: krzyżu.
0: W arce Noego, na krzyżu
1: i w ofierze.
0: I w ofierze, które Eliasz składał.
1: No, myślę, że to pasuje.
0: Właśnie.
1: Jezus jest taką naszą arką, która chce nas uratować. Która chce, żebyśmy przetrwali. On oddał swoje życie na krzyżu i on oddał się jako ofiarę.
0: Właśnie, możemy widzieć Jezusa w Arce Noego teraz, jak patrzymy właśnie z tej perspektywy drewna?
1: No, że nas do niej zaprasza.
0: Dokładnie. I każdy z tych elementów, jak patrzymy, też jest związany z wodą. Mhm. Arka Noego, oczywiście potop. Ofiara Eliasza też z tą wodą było związane. I w przypadku Jezusa też, kiedy przebili jego bok, wylała się...
1: Woda i krew.
0: Woda i krew, dokładnie. I tu możemy zobaczyć, że taki prosty wątek jak drewno i woda...
1: Może być chrystocentryczny.
0: Dokładnie. W Biblii może nas doprowadzić do Chrystusa. I co możemy tutaj się nauczyć od tego dla nas dzisiaj?
1: Czyli Chrystus jest wszystkim we wszystkich. I we wszystkim.
0: Do każdego z nich trzeba było przyjść. I nauka dla nas jest to, że możemy właśnie przyjść do Jezusa i w Nim możemy znaleźć zbawienie. I w taki prosty sposób właśnie możemy też podchodzić do Biblii tematycznie. Może być cokolwiek, ale tam będą lekcje, które możemy się nauczyć o Jezusie. Czy chcielibyście się dzielić jeszcze ostatnią myśl? Co jest najważniejsze w tym wszystkim, co rozmawialiśmy?
1: Najważniejsze jest otwierać Słowo i z Niego korzystać.
2: No, myślę, że Słowo Boże... zostało dane w celu naszego zbawienia, ale też przemiany naszego życia. Mm. I tak jak Jezus powiedział, no, że kto jest bratem moim, siostrą i matką? Ci, którzy no, słuchają Słowa Bożego i czynią je, tak? Czy wykonują je i tutaj, czy strzegą też na przykład w innej Ewangelii. Także to jest, to powinno zmienić nasze życie. To jest słowo, które ma moc i które podnosi nas, podnosi ludzi w każdych okolicznościach życia, gdziekolwiek by nie byli, jak bardzo by moralnie nawet upadli, tak? Ono zawsze niesie nadzieję i prowadzi do Zbawiciela, prowadzi do autora tego tekstu.
0: Więc czytajmy Biblię, zbliżajmy się do Jezusa i niech Biblia nas zmieni. Asiu, czy pomodlisz się z nami?
1: Tak. Panie Boże, który mieszkasz w niebie, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za to, że sprawiłeś, że praktycznie Biblia jest na wyciągnięcie naszych rąk, że możemy z niej korzystać, że po prostu ona przetrwała przez te wszystkie wieki, żeby znaleźć się u nas. Prosimy Cię, Panie Boże, dodaj nam mądrości, abyśmy mogli zrozumieć prawdy, które chcesz włożyć w nasze serca i spraw, żeby to słowo nas zmieniało, żeby to nie były tylko martwa litera, ale żebyśmy zawsze potrafili zrozumieć tego ducha Biblii i to, że ona prowadzi nas do Ciebie. O to Cię, Panie, proszę i dziękuję. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
2: Amen.

Księdze Wrzysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

Słuchacie radia Nadzieja FM, całodobowej stacji chrześcijańskiej.

który stworzyłeś niebo i ziemię. Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz również.

Twoją mądrość, proszę Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej ziemi.

0: FM.
1: W Psalmie 90 czytamy: Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Ten kubek w dłoni, poranne światło za oknem, chwila ciszy przed startem dnia. To są te momenty, które łatwo przeoczyć, gdy skupiamy się wyłącznie na kalendarzu i zadaniach. A przecież życie nie składa się z dni policzonych w pośpiechu, ale z chwil, które mają sens. Z rozmów, które coś zmieniają, z decyzji, które, choć małe, niosą dobro dalej. Bóg nie zaprasza do życia na później, kiedy wszystko będzie idealne. On jest w teraz, w tym poranku, w tej jednej myśli, którą dziś można wybrać zamiast niepokoju, w tym geście życzliwości, który dla kogoś może być całym dniem. Każdy dzień ma swoją wagę, nawet jeśli z zewnątrz wygląda zwyczajnie. Czasem ten ślad dobra jest niemal niewidoczny. To cierpliwość zamiast pośpiechu, cisza zamiast ostrego słowa, zatrzymanie się przy kimś, kto nie potrafi sam o siebie zawalczyć. Takie chwile rzadko trafiają do planera, ale to one nadają dniom prawdziwą treść. I choć wieczorem trudno je policzyć, Bóg je widzi i pamięta, bo dla Niego każdy dzień ma sens wtedy, gdy jest przeżyty z sercem. A więc niech dziś liczy się nie to, ile uda się zrobić, ale ile dobra uda się zostawić po sobie. Bo to właśnie takie dni naprawdę się liczą. Pięknego dnia!

Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz równie mocno.

Twoją mądrość, proszę Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej rodziny.

Bóg terapeutą człowieka. Człowiek potrzebuje Boga, ale nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę. Czuje w sobie niepokój i jakąś pustkę, szuka różnych substytutów, które mają przynieść ukojenie. Często bez skutku. Bywa i tak, że człowiek zna Boga, wierzy w Niego, ale nie korzysta z obietnicy, jaką dał sam Bóg, mówiąc: jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bom ja Pan, Twój lekarz. Czy Bóg może być terapeutą człowieka? Jak odczytywać dzisiaj, w XXI wieku,

0: Nowego Człowieka i aktualności dekalogu w XXI wieku rozmawia z pastorem Romanem Chalupką, redaktor Barbara Niemczewska.
1: Kiedyś pewna osoba powiedziała mi, że jeśli Bóg jest w jej życiu na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym. Nie znaczy to, że kończyły się jej kłopoty i trudy życia, ale jej życie nabierało innego smaku, a sam Bóg, jak twierdziła, jest jej terapeutą, ale tylko wtedy, gdy ona stawia go na pierwszym miejscu, przed wszystkimi i przed wszystkim. Często widzę i obserwuję, jak ludzie czują się zagubieni, bezradni, nie nadążają za zmianami i postępem technicznym. Mają też kłopoty z nawiązaniem dobrych relacji z innymi osobami, ze swoimi rodzinami. Z dnia na dzień tracą pracę, rozpadają się małżeństwa. I coraz częściej czegoś się obawiają i zadają sobie pytanie, jak żyć. Odpowiedzi szukają w różnych miejscach, czasami w horoskopach, w różnych poradnikach, które niby wychodzą naprzeciw ludzkim potrzebom. Kiedyś stałam przed regałem z poradnikami i zastanawiałam się, ile czasu potrzeba, aby przeczytać te wszystkie poradniki i jaka jest ich skuteczność. Nie chcę podważać skuteczności tych publikacji, bo wszystko może być człowiekowi pomocne, ale chciałabym zajrzeć do Bożego poradnika, do Księgi Ksiąg i do jej szczególnego rozdziału. I dlatego zaprosiłam dzisiaj do studia pastora Romana Chalupkę. I chciałabym razem z nim popatrzeć, w jaki sposób możemy wykorzystać ten Boży poradnik dla człowieka dzisiaj, w XXI wieku. I chciałabym, abyśmy popatrzyli na tę księgę w trochę inny sposób, bo mamy dzisiaj XXI wiek, oszałamiający rozwój techniki, całkowity upadek ludzkich autorytetów. Ale wbrew pozorom, człowiek bardzo potrzebuje wzorca i pokoju ducha. Czy człowiek żyjący w XXI wieku może odnaleźć w Bogu i w Jego prawie wzorzec? Czy Bóg może stać się niezawodnym terapeutą i lekarzem? Czy mogę prosić pastora, abyśmy poszli tym śladem?
2: Oczywiście, że tak. Sądzę, że najłatwiej byłoby powiedzieć twierdząco na te wszystkie pytania i mamy sprawę załatwioną. Ale to nie jest takie proste w naszym codziennym życiu i zdajemy sobie z tego sprawę. I tak samo moje pierwsze skojarzenia, kiedy pani redaktor zechciała mnie poinformować o tym, że będziemy mówili na temat dekalogu, polegały właśnie na tym, czym jest dekalog dla przeciętnego człowieka, czym są przykazania dla przeciętnego człowieka i jakie jest to pierwsze zderzenie z pojęciem prawa Bożego. Faktycznie sądzę, że słowo prawo w ogóle wywołuje w nas skojarzenia takiego suchego przepisu, a w kontekście religii jeszcze prawo Boże, no to jest sprowadzenie religii do funkcji rób, nie rób, wolno, nie wolno, do pewnych ograniczeń, do pewnych zaleceń, nakazów. A religia w takiej wersji nie smakuje. Bez względu na to, czy przywykliśmy do przytakiwania, że to tak powinno być, czy też nie, ona po prostu nam nie odpowiada. My nie chcemy takiej religii. My chcemy religii kontaktów, religii społeczności z kimś. Stąd to zupełnie oczywiste, że pierwsze skojarzenia z dekalogiem każdego człowieka nie są zbyt pozytywne. Ale proszę pozwolić, że podzielę się takim doświadczeniem. Miało ono miejsce faktycznie 20 lat temu. Prowadziłem wtedy w Cieszynie na południu Polski cykl publicznych wykładów i właśnie byłem przed wykładem na temat zdrowia. Przygotowywałem się długo do tego tematu, więc przygotowałem sobie wszystkie rzeczy, które można ludziom polecać, doradzać dotyczące zdrowia. Oczywiście było to w kontekście tego, co znajdujemy na kartach Pisma Świętego i sam do dzisiaj nie wiem, co się stało, że po mniej więcej 5 minutach wykładu, czyli po wszystkich wstępnych zdaniach, które powiedziałem, zupełnie zapomniałem o tym wszystkim, co miałem mówić. I zacząłem mówić na temat dekalogu. Po chyba 10 minutach mówienia o dekalogu skojarzyłem, że to miało być o zdrowiu, więc zacząłem za wszelką cenę przesiadać się z dekalogu na zdrowie i wciąż mi to nie wychodziło. W ostateczności zaliczyłem własny wykład na temat zdrowia przez pryzmat dekalogu. I nie ukrywam, że kiedy w zaproszeniu przed mikrofon dzisiaj dowiedziałem się o tym, że będziemy mówili o Bogu, który jest terapeutą człowieka, to pomyślałem sobie, o, 20 lat temu zupełnie przypadkowo, niezależnie, niczego nie wymyśliłem, po prostu wyszło tak i tak się zaczęło. Tak Bóg bezsprzecznie może wyjść naprzeciw wszelkim naszym potrzebom i rozwiązywać dzisiejsze stresy i problemy poprzez coś, co już dawno mamy w ręku.
1: A co mamy w ręku tak naprawdę?
2: No Słowo Boże. Mamy w ręku Słowo Boże, a zatem może inaczej to nazwę, bo Słowo Boże to jest taki, powiedzmy, kolokwialne bardzo określenie. Mamy w ręku list, który napisał ktoś, kto nas niezwykle kocha i mówi, słuchaj, mam dla ciebie radę. Z tym, że nie zapomnij, kto ją pisze. Nie zapomnij, ja cię ogromnie kocham i chcę ci doradzić, jak sobie poradzisz, ale chcę ci coś więcej dać. Chcę ci dać sił, mocy ku temu, żebyś mógł to przekładać na twoją praktykę codziennego życia.
1: I co to jest?
2: Tak więc, no nazwijmy to jednak ogólnie, że jest to Boże prawo. O, Bóg dał mnóstwo praw i mnóstwo ludzi, którzy mówią, że Boże prawo to jest zawsze prawo miłości, mają absolutnie rację. Obojętnie jakie, nawet te prawa, które w pierwszym momencie nas szokują, to są zawsze prawa miłości. To jest dekalog, to są przykazania, a już teraz tak używając słownictwa dzisiejszego, to jest 10 Bożych przykazań, które nigdy nie straciły na swojej ważności. I nic dziwnego, że Słowo Boże wyraźnie o nich mówi, że są pewne, że są wieczne, że stanowią pewien standard dla naszego życia. I to jest to, z czego możemy korzystać. I co całe prawodawstwo całego świata, gdybyśmy wzięli i tak dobrze wykręcili, to pani redaktor, zostaje nam 10 słów. Zostaje nam 10 przykazań. I wszystkie dalsze przepisy ludzkie są jedynie nieudolną interpretacją tych 10 praw, które prowadzą nas tylko do tego, że już mądrzy, starożytni Rzymianie wiedzieli, że prawo służy do tego, żeby go wyminąć, żeby coś wykręcić. Nikt nie da rady wykręcić się z 10 przykazań. Tego się nie da. Można je zlekceważyć, ale nie można ich zmienić.
1: No, człowiek od lat próbuje ominąć to prawo i je lekceważyć i efekty widzimy na co dzień. A więc potrzebujemy chyba jeszcze raz spojrzeć na to na miarę współczesnych czasów. Spróbujmy, pastorze, zatem razem z Pismem Świętym, z dekalogiem, popatrzeć na tę miłość Boga przez pryzmat Jego prawa.
2: Tak, i może zaproponuję od razu na początku uruchomienie na moment wyobraźni. Musimy sobie wyobrazić ten ogromny tłum eks-niewolników, którzy dopiero co wyszli z Egiptu, którzy przez lata niewoli zapomnieli o wszelkich prawach, zapomnieli o swoim Bogu. I ten Bóg musi do nich przemówić. Niewolników, którzy mają zakodowane, że Bóg może być jaki? Surowy, groźny. Zatem ten Pan Bóg, żeby się im przedstawić nawet jako Bóg miłości, musi użyć metod i środków, które troszeczkę spowodują drżenie. I tak się dzieje. Zgromadzeni pod górą Synaj nagle słyszą grzmoty, pioruny, cała góra dymi, wszystko się trzęsie, drżą. Do tego Mojżesz rozkazał im, aby ubrali się odświętnie, uprali swoje szaty, niezwykle uroczysty nastrój. I kiedy to wszystko przemija, ta cała atmosfera niesamowita, która dzisiaj w nas wywołałaby niesamowitą trwogę, przerażenie, nagle odzywa się spokojny głos Boży. Pan Bóg się przedstawia i mówi do nich, ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Co mógł Izraelita wtedy pomyśleć? Jaki to Bóg? Ja zrobię taką serię błyskawicznych skojarzeń. Który Bóg? Ten, który mnie wyprowadził? To ten, co zesłał 10 plag na Egipcjan, żadna nie dotknęła nikogo z nas. To ten, który zabił pierworodnych, nasi wszyscy żyją. To ten, który przeprowadził nas przez Morze Czerwone suchą nogą, a Egipcjanie zginęli. To ten, który byłem spragniony, to mi zesłał wodę ze skały. To ten, który byłem głodny, to mi posłał mannę. Ten, który chciało mi się mięsa, posłał mi przepiórki. Ten, który cały czas mnie prowadzi. Spokojnie, nie ma się czego obawiać. I nagle ten Bóg podaje pierwsze przykazanie. I tutaj zacytuję, to jest druga księga Mojżeszowa, albo księga Wyjścia, 20 rozdział i 3 wiersz. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Pierwsze skojarzenie mogłoby być, jakbyśmy zaczęli od tego czytać. No, niby dlaczego? Już ograniczenie? A Bóg mówi, chwileczkę, to przecież ja cię wyprowadziłem. Ja na miejscu Izraelity powiedziałbym momentalnie, Panie Boże, no ani mi to do głowy nie przyszło. No jakżeż mógłbym mieć kogokolwiek innego? Ty jesteś jedyny, ty jesteś ten, który mi dał tyle dowodów na to, jakim jesteś fantastycznym Bogiem i ja miałbym mieć innych bogów, ale mowy nie ma. Skojarzyłbym może Ozyrysa, Boga Ra, Boga Amona, zresztą ten niekończący się panteon egipski. Ja podziwiam tych starożytnych ludzi, którzy potrafili pamiętać o tylu bogach, podczas gdy ludzie w XXI wieku mają problem z zapamiętaniem o jednym. Ale Bóg mówi, ja nie chcę, żebyś miał kogokolwiek innego. Ja jestem jedyny. To jest fantastyczne.
1: No dobrze, pastorze, ale my dzisiaj chętnie jedziemy do Egiptu, popatrzeć na to, co kiedyś było i wcale nie chcemy, żeby nas ktoś stamtąd wyprowadzał siłą. Jak to się ma dzisiaj ten Egipt, ta niewola dla współczesnego człowieka?
2: Ja nie wiem, nie mam pojęcia, czy rzeczywiście człowiek tak chętnie chce zostać w Egipcie.
1: Może nie zostać, ale pobyć.
2: Szczerze przyznam, pobyć, żeby pozwiedzać starożytności, to tak. Natomiast tutaj chyba warto by wspomnieć, że Egipt w Piśmie Świętym zawsze funkcjonuje jako symbol niewoli grzechu. I wyprowadzenie z niewoli egipskiej literalne staje się symbolem wyprowadzenia nas przez Boga z niewoli grzechu. Zatem już na samym wstępie, zanim jeszcze Bóg powiedział pierwsze przykazanie, Bóg sugeruje ludziom wolność. A przecież o to nam chodzi na co dzień. Bóg sugeruje nam wyleczenie się z tego potwornego brzemienia, które dźwigamy na swoich barkach, brzemienia poczucia winy. I Bóg mówi, słuchaj, zupełna wolność, zapomnij o tym. Zapomnij o tym, ja nie chcę, żebyś ty był taki pogrążony, zestresowany, załamany. Nie. Ja popatrz, przecież jestem twoim przyjacielem. My możemy zupełnie inaczej. To jest to. I sądzę, że łącząc ten wstęp do przykazań z tym pierwszym przykazaniem, Bóg właśnie coś takiego mówi. Bóg mówi, nie będziesz miał innych bogów. No bo któż zagwarantuje ci coś takiego, co ja ci zagwarantuję? Takie bezpieczeństwo, taką wolność, takie szczęście, taką satysfakcję ogromną, to jest dokładnie to, co Bóg chce powiedzieć Izraelitom wtedy, nam dzisiaj, bo przecież to jest wciąż wieczne, wciąż funkcjonujące prawo.
1: Sugeruje pastor, że prawo może być prawem wolności, tak?
2: Ono tylko takim być musi, ono nie może być innym. Faktycznie, bądźmy szczerzy, z założeniem każdego prawa dzisiaj jest wolność. No, ogólne założenie, nie zawsze to nam wychodzi, to jest druga sprawa, bo widzę uśmiech na twarzy pani redaktor, ale tak, to jest założenie. A weźmy najprostsze prawo, z którym mamy na co dzień do czynienia, mam na myśli przepisy drogowe. Czy one zakładają ograniczenie mnie? Ja mam chęć, żeby przechodzić na czerwonym świetle i nikt mnie tu nie będzie ograniczał. Nonsens. Przecież to mi daje wolność od wypadku, to mi daje wolność od tragedii, od nieszczęść, od różnych przykrych sytuacji. Zresztą, co dużo powiedzieć, przepisy prawa właśnie dają nam coś takiego. Podzielę się, dzisiaj miałem taką okazję przekonać się o tym. Zupełnie niechcąco pewien człowiek, jadąc samochodem za mną, wjechał do mojego samochodu od tyłu, śpieszył się bardzo, chciał zrobić jakiś manewr, nie wiadomo jaki. W każdym razie ja nie miałem już gdzie uciekać, bo inaczej ja wjeżdżałbym do innego samochodu i skończyło się, ale prawo stoi po mojej stronie. Daje mi wolność, daje mi możliwość dopominania się czegoś. Prawo z założenia jest takie. Chociaż niestety istnieje ta dystorcja, to przesilenie, wykorzystywanie prawa w niewłaściwy sposób, ale nie Bożego. Bóg mówi, ja jestem jedyny, nie miej nikogo innego.
1: Bo to ci się opłaca, jak rozumiem.
2: Oczywiście, że tak. Zresztą to może tak dziwnie brzmieć w XXI wieku.
1: Ale tak się dzisiaj przelicza wiele rzeczy.
2: Ale mam na myśli, że dzisiaj większość ludzi powie, też mi problem, a któż ma innego Boga? Dzisiaj, w XXI wieku, już my wiemy tylko o jednym Bogu i chrześcijanie na przykład to już nie mają żadnej wątpliwości co do tego, że to jest jedyny Bóg. No, to tak łatwo powiedzieć. Faktycznie my tworzymy sobie tysiące bogów wokół nas. I to jest nasz problem. Także możemy bez najmniejszego problemu stać się przestępcami pierwszego przykazania, nie będąc nawet tego świadomi. Stajemy się przestępcami dlatego, że zacznijmy od najbliższego kręgu, że moja żona stała się dla mnie Bogiem.
1: Albo dziecko.
2: Albo dziecko stało się dla mnie Bogiem. To znaczy, że stawiam te osoby wyżej niż moje relacje z moim Bogiem. I to jest ważniejsze. Przy czym nigdy nie zapominajmy, Bóg jakby w jego interesie to było, zachęca nas do ogromnej miłości do naszych partnerów, do naszych dzieci, ale wciąż mówi, ja jestem najważniejszy. I zresztą ma się tłumaczyć z tego, jeśli tyle nam daje? Któż nam tyle potrafi dać? My możemy sobie Boga zrobić z przedmiotów, niekoniecznie z żywych istot. Możemy sobie zrobić, ale jeśli już mówimy o tych żywych istotach, to no to przecież mamy swoich idoli. Mamy ludzi, w których jesteśmy zapatrzeni i często są to ludzie bardzo cenni, bardzo wartościowi. Ludzie, którzy wnoszą ogólnie do społeczeństwa ogromne wartości. Ale to nigdy nie może ich stawiać na poziomie Boga. I to jest nasza tragedia bardzo często. A potem wspomniałem przedmioty. Samochód, telewizor, wszystko może być.
1: A praca?
2: Praca może być naszym bożkiem. Oczywiście, że tak. Nasze hobby może być bożkiem. Książki, które czytamy tak namiętnie, że nie mamy czasu zupełnie na nic innego. Wszystko może być bożkiem. I stajemy się przestępcami pierwszego przykazania. A Bóg mówi tak słodko, bo to tak fantastycznie brzmi. Ja znowu wracam do tego obrazu, do którego zachęcałem na początku, żebyśmy sobie wyobrazili. No uśmiech pojawia się na twarzy. Boże, no jak w ogóle możesz coś takiego powiedzieć? Jakżeż mógłbym mieć kogoś oprócz Ciebie? Mowy nie ma, tylko Ty, Panie Boże. I pewnie Izraelici wszyscy wzięli głęboki oddech i powiedzieli, no jak takie ma sprawy Bóg do przekazania, to nie ma problemu. Wkrótce się okazało, że był problem. I to bardzo szybko był problem. Co dziwne, ale takimi jesteśmy ludźmi. Deklarowali pod Synajem absolutne posłuszeństwo i wierność i chwilę później ulali sobie ze złota cielaka, którego zaczęli czcić jako tego Boga, który ich wywiódł z Egiptu. Coś niesamowitego. Ja się nie dziwię, że Mojżesz aż rozbił tablice kamienne z przykazaniami, bo nie wytrzymał tego. To było to, ale takimi jesteśmy ludźmi. To nie dlatego, że oni zaplanowali być obłudni względem Boga. Skądże? Oni po prostu byli tak słabi jak my. I może dlatego Bóg z taką miłością do nas mówi. Ja cię wyleczę. Nie miej innych bogów oprócz mnie.
1: Tak, ale widzę, patrząc na tekst drugiego przykazania, że Bóg obiecuje jeszcze coś. Obiecuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. A więc w tym prawie, które nadaje, w tym jakby żądaniu wyłączności, daje błogosławieństwo, ale też mówi, nie nadużywaj mojego imienia. Dlaczego? Dlaczego to przykazanie obłożył karą? Bo mówi, nie zostawi Pan bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Dlaczego?
2: Pani redaktor, może ja pozwolę sobie zacytować całe przykazanie.
1: Proszę,
2: drugie,
1: tak.
2: Dlatego że jest to niezwykle ważne, aby nasi słuchacze mogli przypomnieć sobie tekst tego przykazania. Ono jest dość długie. Drugie przykazanie zaczyna się w 4 wierszu 20 rozdziału Księgi Wyjścia i kończy się w 6. I brzmi ono tak. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią, nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. I teraz ono brzmi w całości. I ono jest niezwykle piękne. I tutaj może podkreślę, jaką ja rozumiem, jaką rolę przykazania mają pełnić. Bogu zależy na społeczności z ludźmi. Bogu zależy na bliskości tego jego ludu z nim. I w związku z tym liczą się kontakty. Te przykazania nie są po to, żeby nam coś zakazać, nakazać, zrobić. Nie, Bóg mówi, słuchaj, ja cię muszę ściągnąć czymś. Więc Bóg mówi, jeżeli ci już powiedziałam, żebyś nie miał innych bogów, to ja ci to teraz precyzyjniej w drugim przykazaniu wyjaśnię. Ja nie chcę, żebyś, nawet myśląc, że ja jestem tym jedynym Bogiem, uczynił sobie obrazy, wizerunki, rzeźby, cokolwiek, co może być przedmiotem czci. Dlatego, że ja będę zazdrosny nawet o te przedmioty. Nie lubię tego, nie chcę tego i mowy nie ma o niczym. I w tym momencie Izraelici pewnie znowu odetchnęli i powiedzieli, no Panie Boże, no jasne, że nie, no co będziemy takiego skarabeusza sobie robić, jak ci Egipcjanie, czy zrobimy byka Serafisa i będziemy go czcić, ale skądże, Panie Boże, nigdy mowy nie ma. Tym bardziej, że Pan Bóg tutaj mówi o tych dwóch rzeczach. Z jednej strony mówi, że będzie karał, do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy go nienawidzą. Tutaj wiele osób, muszę przyznać, przychodzi czasami do mnie i mówią, pastorze, i to jest Bóg miłości? O, to nie jest żadna miłość. Tylko, że zawsze pokazując mi ten piąty tekst, kładą palec na szóstym i nie widzą, co jest napisane w szóstym. Ja zawsze im mówię, ale tam jest napisane dalej, że okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Czyli, co jest trzecie, czwarte pokolenie, czy tysięczne? O czym my tu mówimy? Bóg chce bez przerwy okazywać łaskę, ale mówi, nie, ja nie jestem tym Bogiem, który będzie pobłażał nienawiść względem mnie. Proszę zwrócić uwagę, tu jest powiedziane, że ta kara spotka tylko tych, którzy go nienawidzą. A człowiek nienawidzący działa na niekorzyść kogoś, kogo nienawidzi. To znaczy, że są to ludzie, którzy walczą z Bogiem. Ludzie, którzy otwarcie zaczęli sprzeciwiać się Jego woli. To są ludzie, którzy zdecydowali, że oni nie chcą mieć nic z tym Bogiem wspólnego i na dowód tego, a zrobimy sobie swoich bogów i będziemy się im kłaniać. I tu się zaczyna cały problem. I Bóg mówi, nie, no przecież tak nie możecie robić. No wyobraźcie sobie, ja jestem ten jedyny, mieliście ze mną kontakt. Widzieliście mnie, jak was prowadziłem z Egiptu? No nie było mnie widać, a jednak byłem. Pokazałem wam się, to, co prawda, w tym słupie obłoku, czy słupie ognistym, ale to nie ja byłem, to było tylko coś, co wam miało pomóc i nie wolno wam było tego czcić, bo ja jestem w niebie. Mnie musicie czcić. Izraelici zaczynają sobie być może troszeczkę przypominać to, co w dzieciństwie słyszeli od swoich pradziadów. I ktoś im przecież mówił o tym, to taki jest ten Bóg, to jest niesamowite. Boże, zgoda, sprawa załatwiona, mowy nie ma, żadnych wizerunków, niczego nie będzie. Znowu nas uwalniasz. Tak a propos, już tak żartując sobie, to mógłbym powiedzieć, że to całkiem wygodna sprawa.
1: Ile
2: z głowy mamy w tym momencie, prawda? Bo jeśli Bóg, który jest w niebie, ma być przez nas czczony, to okazuje się, że nie potrzebujemy do tego żadnych specjalnych miejsc, żadnych specjalnych pomieszczeń, żadnych specjalnych nastrojów, że wystarczy tylko przymknąć oczy i skierować myśli gdzieś tam do nieba i nagle się okaże, że wcale tak daleko nie trzeba było go szukać, bo był w sercu. Już, od razu.
1: No dobrze, ale ludzie buntują się przeciwko karom, pastorze, i nie chcą być karani. Jeżeli Bóg mówi, że nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego, to spróbujmy zastanowić się, co jest nadużyciem tego imienia Bożego, żeby pomóc ludziom nie nadużywać. W jaki sposób nadużywamy imię Boże?
2: Imię Boże, tutaj widzę, że pani redaktor przechodzi już od razu do trzeciego przykazania. Imię Boże nadużywamy wtedy, kiedy nasza rozmowa nie ma nic wspólnego z Bogiem, a imię Boże pojawia się odruchowo, natychmiast. I to jest coś, co Bóg tak bardzo wyraźnie podkreśla, że ja jestem na tyle święty, tak ważny, że musisz zwrócić uwagę na to, jak o mnie mówisz i w jaki sposób mieszasz mnie z tymi codziennymi sprawami. Bóg chce być obecny w każdej sprawie, ale bądźmy szczerzy. My na co dzień używamy imienia Bożego bardzo często, o zgrozo, wymiennie z przekleństwami. I to jest przerażające. Mnie coś się dzieje, kiedy słyszę ludzi, którzy tak się wypowiadają. I imię zarówno naszego Zbawiciela, jak i imię Boga Ojca, co gorsze, nawet powoływanie się na cierpienia Chrystusa, na Jego rany, jest tak strasznym wulgaryzowaniem istoty Bożej. Tutaj chyba powinniśmy podkreślić jedną rzecz. Co to znaczy imię Boże? Imię Boże to nie chodzi tylko o słowo. Imię Boże jest wyrazem całej istoty Boga. Zresztą w tamtych czasach imiona, które nadawano dzieciom, które się rodziły, łączyły się zawsze z jakimiś przeżyciami szczególnymi. Łączyły się z tym, co dany człowiek odczuwał w momencie, kiedy się narodziło to dziecko, jakie okoliczności temu towarzyszyły. I matka mówiła, tak go nazwiemy, bo to będzie to. Każde imię ma swoje znaczenie. To nie jest dzisiaj tak, jak my bierzemy sobie kalendarz, przeglądamy, robimy listę imion, jaka jest tam podana i mówimy, a to nam się podoba, bo to ładnie będzie brzmiało z nazwiskiem, jakie będzie nosiło to dziecko. Nonsens. To nie na tym to polegało. Wtedy dawano inne imiona i Bóg, kiedy używa imienia swojego, zresztą, Słowo Boże podaje taką ilość imion Bożych, to nie jest jedyne imię, to Bóg mówi, ja chcę, aby to imię było tak święte, tak wielkie, że ty nie możesz go nadużywać. Proszę zwrócić uwagę, że przykazanie trzecie brzmi dosłownie, nie nadużywaj imienia Pana Boga twego, aby Pan nie zostawił bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. To nie znaczy, że nie wolno nam używać imienia Bożego. Nie wolno nadużywać imienia Bożego. Czyli na próżno, nadaremno go brać, kiedy zupełnie to nie ma żadnego związku z tym, o czym mówimy, co robimy.
1: Ja chciałam zapytać, czy nadużyciem imienia Pana, Boga, jest działanie w Jego imieniu również? Jeżeli ludzie na przykład uzurpują sobie prawo występowania i działania w imieniu Boga, karania innych ludzi w imieniu Boga, wypowiadania się w imieniu Boga, czy działanie też jest nadużyciem?
2: W jakimś sensie, na pewno. Jeżeli robimy to w imieniu Boga, to przecież używamy tego imienia jednak, więc to na pewno jest nadużyciem. Zależy oczywiście, co robimy i w jaki sposób działamy. Może dlatego właśnie Pan Bóg zastrzegł sobie i powiedział, żebyśmy na przykład nie przysięgali, szczególnie na Jego imię. Dlaczego Bóg coś takiego robi? Dlatego, że Bóg nas zna i Bóg doskonale wie, że nas nawet nie stać na to, żeby dotrzymać przysięgi. A przysięga na imię Boże, to już naprawdę do czegoś zobowiązuje. Jaką gwarancję ktokolwiek może dać, że dotrzyma przysięgi? Żadnej, absolutnie żadnej. Mimo szczerych chęci, ja tutaj zakładam od razu na starcie, że szczere chęci są zawsze. Dlatego Bóg mówi, nie rób tego. A skoro Bóg mówi w takim kontekście przysięgi, no to wszelkie inne działania w imię Boże tak samo są nadużyciem tego imienia, tym bardziej, że historia nauczyła nas, jakie działania w imię Boże miały miejsce, jakie stosy płonęły w imię Boże, jak mordowano ludzi w imię Boże, jak rozszarpywały dzikie zwierzęta ludzi na arenach w imię Boże, jak w imię Boże robiono straszne rzeczy. I to niekoniecznie trzeba sięgać jedynie do II wojny światowej, gdzie na pasie, prawda, wtedy naziści mieli napisane Bóg z nami. Który Bóg, chciałoby się zapytać, prawda? Zatem Pan Bóg mówi, nie nadużywaj. Każdy kontekst nadużycia, używania mojego imienia niewłaściwego jest powodem, dla którego będę karał. Nie dopuszczę. Z tym, że z tym karaniem Bożym to nie jest tak, jak często wydaje się wielu ludziom. Jakby Pan Bóg czekał przy nas z łapką na muchy i jak tylko coś nie tak, to pac, już nas karze. Nie, Bóg nie działa w taki sposób. Bóg faktycznie w naszym życiu tutaj na co dzień pozwala na to, abyśmy zbierali tylko konsekwencje własnych błędów, własnego działania. A kara, ta rzeczywista kara, to będzie zapłata na samym końcu. To będzie zapłata według ostatecznego sądu, który na nas spadnie. To jest coś, Bóg nie działa na zasadzie kary dzisiaj na co dzień w naszym życiu i mamy takie skojarzenia, nieprawdaż? Wielu ludzi często myśli w taki sposób, ktoś nagle się pochorował, A, Pan Bóg go ukarał, to jest to. To też jest nadużycie imienia Bożego. Absolutnie. Dlatego, że co my z tego Pana Boga robimy? Jakiegoś potwora, który bez przerwy tylko szuka okazji, żeby spuścić na nas nieszczęście. Kiedy ten Bóg mówi, ja szukam okazji, żeby Cię nosić na rękach, żeby Tobie dopomóc. To nie jest coś takiego, to są jedynie konsekwencje pewnych błędów. O, to są błędy czasami do tego trzeciego i czwartego pokolenia, które idą za nami. To są takie błędy, ale to nie jest kara natychmiastowa. Kara dla każdego winowajcy spadnie wtedy, kiedy przyjdzie czas karania. I kilka takich chwil karania w historii ludzkości znamy. To był potop, to była Sodoma i Gomora, i Pismo Święte wyraźnie mówi, to była kara Boża, która zstąpiła. Ale też tamci ludzie nie mają co liczyć nawet na zmartwychwstanie, na potępienie. Oni już zostali unicestwieni. I Słowo Boże mówi, że to były przykłady kary Bożej. Tej śmierci, która polega na raz na zawsze skończeniem z kimś.
1: Tak jak rozumiem teraz, słuchając pastora wyjaśnień a propos kary, to widzę, jak bardzo zapędziliśmy się jako ludzie, przypisując Bogu wszystkie nieszczęścia naszego życia karze Bożej. Ja się bardzo często spotykam w rozmowach z ludźmi, których dotknęły nieszczęścia, naprawdę wielkie dramaty, których nie można ani kwestionować, ani dyskutować z nimi, bo to są fakty. Jak często właśnie spotykam się z tą reakcją człowieka, gdzie był Bóg? Dlaczego mnie tak ukarał? Czy zatem nie powinniśmy wystąpić tutaj trochę jako adwokaci Pana Boga?
2: Ja sądzę, że to bardzo ładnie brzmi, adwokaci Pana Boga, i to nie jest, wydaje mi się, nadużyciem tutaj jakimkolwiek w tego rodzaju sformułowaniu. Z jednej strony, oczywiście, że Pan Bóg nie potrzebuje adwokatów. Wydawałoby się, no kim ja jestem, żebym ja miał bronić Pana Boga. Ale wydaje mi się, że cały, jak to Biblia określa, lud Boży, czyli cała grupa, rzesza tych ludzi, którzy przyznają się do Boga, ich zadaniem jest właśnie ta obrona Boga, pokazanie, kim ten Bóg jest. Pokazanie, popatrzcie, ja nie jestem niczym lepszym człowiekiem niż wy, a jednak jestem inny. Wiecie dlaczego? To mój Bóg mnie uczynił takim. To mój Bóg mnie zmienia. To mój Bóg powoduje, że przyjaźń z Nim, że ten kontakt leczy mnie, uzdrawia mnie. Ja staję się zupełnie inny. I to jest to. Stąd wydaje mi się, że człowiek dostępuje niesamowitego zaszczytu, że ma prawo swoim życiem, nie słowami, swoim życiem bronić Boga przed oskarżeniami, jakie padają co krok. Bóg jest winien, gdzie był Bóg? Przepraszam, nigdy nie czytałem niczego takiego, że Pan Bóg jest pewnym komputerem do usług człowieka. Choć często dosłownie prawie, że tak funkcjonuje, bo bez przerwy tylko nam służy. Ale nie można w taki sposób myśleć. My musimy patrzeć na Boga jako na kogoś, kto jest absolutnie wyższy niż my, większy niż my, potężniejszy niż my, wszechmocny, wszechwiedzący. Ta omnipotencja Boża tutaj jest pod każdym względem tak dostrzegana. I tak patrząc na Boga, to ja nie mam prawa mieć pretensji. Tym bardziej, że ja mam prawo zauważyć nieskończoną listę Jego błogosławieństw. Prawdą jest, że są czasami chwile, których nie zrozumiemy, których żadnym sposobem nie pojmiemy. I kiedyś w wieczności Bóg da nam możliwość zrozumienia tego. Ktoś ginie na przykład, zupełnie dobry człowiek, zupełnie niesprawiedliwie, coś się w nas buntuje. I jeśli nawet jesteśmy świadomi, że Bóg posyła, jak to określamy, aniołów, stróżów, którzy bez przerwy nam towarzyszą, no to gdzie był ten anioł w tym momencie? Dlaczego nie zatrzymał tej kuli? Dlaczego czegoś takiego nie zrobił? Któregoś dnia oglądałem przypadkowo fragment jakiegoś filmu w telewizji, i to jest, zdaje się, serial nawet, taki, jak mi ktoś powiedział później, gdzie pojawiają się postacie ludzkie, ale które są faktycznie aniołami. I w tym serialu fragment, który widziałem filmu, pokazuje, że postrzelony został ten anioł, ta osoba, a nagle wstaje zdrowy i tą kulkę przekazuje na pamiątkę tej osobie. Ale no powiedzmy, gdyby tak to zawsze działało. Gdzie ten anioł był? Dlaczego nie uratował? Dlaczego? Nie, Bóg czasami zna lepiej naszą przyszłość. Może właśnie przez odejście kogoś Bóg ratuje tę osobę przed czymś gorszym, o czym my nie wiemy. Nie mamy pojęcia. Ja nie tak od razu czułem to w taki sposób, jak w tej chwili mówię. Przyznam szczerze, trzeba było czasu, żebym się tego nauczył.
1: Tak, bo to jest bardzo trudne.
2: Tak, ale dzisiaj jestem Bogu wdzięczny, że nauczyłem się na tyle pokory, aby powiedzieć: Boże, jeśli Ty jesteś Bogiem, a jesteś, to naucz mnie milczeć w takiej sytuacji i z szacunkiem przyjmować Twoje decyzje i Twoją wolę. I to jest właśnie to, o co nam chodzi i o co Bogu chodzi. I wracając do przykazań, bo przecież w tym kontekście o tym mówimy, mamy właśnie znowu kolejną propozycję Bożą. Bóg reguluje kontakty z ludźmi. I mówi: słuchaj, ja wiem, że ty na wszystko powiesz od razu tak, ale ja ci to muszę wyłożyć, żebyś ty rozumiał, na czym polegają te nasze kontakty. I pierwsze powiedział ogólnie: nie będziesz miał innych bogów, ale później precyzuje to i mówi o tej społeczności, mówi: w takim razie nie rób sobie żadnych rzeczy, które staną się przedmiotem kultu, a teraz dodaje: nie pozwalaj sobie na to, aby nadużywać mojego imienia. Absolutnie nie, bo szacunek tego wymaga. Pani redaktor, przecież my w naszych kontaktach międzyludzkich nie pozwolimy sobie na to, prawda? Czy widział ktoś, żeby pójść, powiedzmy, do dyrektora zakładu, w którym pracuje, i używać jego nazwiska bez przerwy: panie Kowalski, ja przyszedłem z panem załatwić, bo panie Kowalski, pan wie, i tak dalej, i tak. Bez sensu. Nikt tego nie robi. A dlaczego my to robimy w przypadku Boga? I to nawet nie zwracając się do Niego. Robimy to po prostu tak od... Tacy jesteśmy aż pobożni? To byłoby bardzo obłudne, żeby tak powiedzieć.
1: Chciałabym to troszeczkę podsumować, bo jak widzę, te wszystkie trzy przekazania, które tu zostały wymienione i omówione przez pastora, jednak wymagają wielkiej rzeczy z naszej strony, a więc pokory. Bez pokory chyba nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć.
2: To prawda i chyba z tym jako ludzie mamy największy problem. Pokora jest dla nas czymś nie do przełknięcia. My nie chcemy pokory. W nas się coś buntuje. Co to znaczy? Przecież cała filozofia ludzka stawia człowieka na piedestale tak wysoko, że prawie że wyżej niż już Boga. I to człowiek jako taki stał się Bogiem. I zapominają ludzie w tym momencie, żeby człowiek był jeszcze wyżej na piedestale, to musi być niżej. Jeśli będziemy pokorni, wtedy dopiero jesteśmy wysoko. To są te słowa Pana Jezusa, tak niesamowicie szokujące nas. Pan Jezus mówił o tym, żebyśmy się nie wywyższali, bo wtedy będziemy poniżeni. To są te paradoksy chrześcijaństwa. A zatem mówił właśnie, że musimy się stać tymi ostatnimi, żeby być na samym przodzie. To jest właśnie to. I bądźmy świadomi, że w dzisiejszych czasach, właśnie w XXI wieku, nam rozpaczliwie potrzeba większej ilości pokory. Nieraz w rozmowach z różnymi ludźmi pozwalam sobie, jak żartuję, nieraz mówię: przeczytamy kawałek gazety i otwieram Pismo Święte. I otwieram drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. I tam w trzecim rozdziale znajduje tekst: a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną czasy trudne. I apostoł zaczyna listę wydarzeń, tak jakbyśmy odkręcili dzisiaj radio, czy włączyli telewizor, wszystkich rzeczy, jakie nas cechują. Jaka rada? Co zrobić, żeby tego uniknąć? Bóg mówi bardzo proste. Pierwsze, naucz się społeczności ze mną. A jak się nauczysz tego ze mną, to wtedy zobaczysz, jak to jest w społeczności z innymi ludźmi. I temu służy dekalog. Dekalog jest takim fantastycznym, bożym ustawieniem balustrady dla człowieka. Tylko tak a propos, ja używałem określenia balustrada przez długie lata i mówiłem, że przykazania są tą balustradą. Ale ja bym śmiał tutaj zasugerować, że przykazania powodują, że nie wypadniemy w ogóle z trasy. Przykazania są nam dane po to, aby nas jeszcze osadzić dobrze na naszym torowisku.
1: No dobrze, jesteśmy na tym torowisku i chcemy się dobrze na nim osadzić. Jak zatem wrócić do Boga, jeżeli coś zaniedbaliśmy? W jaki sposób postawić Go na pierwszym miejscu? Co zrobić? Jest to takie zwyczajne, od po prostu? Jak to ma być?
2: Faktycznie to wydaje mi się, pani redaktor, że to jest takie pierwsze pytanie, które się od razu pojawia. Co zrobić? I tu jest cały problem nasz. Nie widzę problemu w fakcie, że my chcemy coś robić. Chociaż faktycznie jest to dokładnie czymś takim, jakbyśmy chcieli się dobrze umyć, zanim sięgniemy po mydło. Jest to przestawienie kolejności. Wszystko, co człowiek może zrobić, to jedynie pozwolić Bogu, żeby coś z nami zrobił. I wtedy zaczynamy dopiero robić. Ale wtedy to już każdy człowiek powie, to już nie ja. Na tym cały problem polega. My w dobrej wierze chcemy zrobić, ale Bóg nam pozwala na takie próby nasze tak długo, póki nie dojdziemy do momentu, do miejsca w naszym życiu, w którym nagle zaczynamy rozumieć, że nie jesteśmy w stanie niczego zrobić, że nie stać nas, że mimo naszych wysiłków, mimo naszych starań nie wychodzi. Och, przecież my mamy w historii ludzkości tysiące przykładów ludzi, którzy tak szczerze, tak naprawdę, jak oni to pojmowali, ze swojej miłości do Boga starali się wszystko zrobić, co mogli. I czym się to kończyło? Poza tym, że biedacy się nacierpieli, nawysilali bardzo dużo, niczym. Owoce prawie żadne. Owoce zaczynają się pojawiać dopiero w momencie, kiedy są to owoce społeczności z Bogiem. Kiedy są to owoce Jego działania w naszym życiu. Zatem co mamy robić? No, przyjść do Boga i powiedzieć: Panie Boże, widzisz, żadnym sposobem nie jestem w stanie zrobić niczego. Chcę, ale nie wychodzi. Chcę i już zaczynam wątpić, czy to w ogóle ma sens, ale to musi mieć sens, skoro to pochodzi od Ciebie. W takim razie spróbujmy. Proszę zwrócić uwagę. Ja na samym początku pozwoliłem sobie na takie określenie. Przykazania są Bożym sposobem pomożenia człowiekowi w uregulowaniu jego kontaktów, to znaczy tego człowieka z Bogiem. Tu chodzi o społeczność, o łączność, a nie o ślepe, bezmyślne czasami posłuszeństwo. Bóg w pewnym momencie na etapie historii Izraela powiedział: mam dosyć waszych ofiar. One są obrzydliwością dla mnie. Ktoś powie: no chwileczkę, ktoś tu chyba coś pomylił. Przecież te ofiary składano, bo Pan Bóg kazał. No to jak można powiedzieć, że mam dosyć? A jednak Bóg powiedział: ja mam tego dosyć. Bo Bogu nie chodziło o ofiary. Chodziło o to serce, o motywację tego człowieka, dlaczego to robi. Bogu nie tyle chodzi o to, żeby wymierzyć, ile razy ktoś nadaremno użył imienia Bożego, ile posążków ktoś zrobił, przed którymi pada teraz na twarz i mówi, że to jest tylko coś, co mi pomaga wyobrazić sobie mojego Boga. I nie o to chodzi. Bogu chodzi o zupełnie coś innego. Jeśli my Go kochamy, to w naturalny sposób chcemy z Nim być. Jeśli z Nim jesteśmy, to Go poznajemy, kim jest. A jak już wiemy, kim On jest, ile dla nas czyni, ile uczynił przez fakt posłania swojego Syna na ten świat, ile dla nas czyni dzisiaj, to w pewnym momencie nawet żeśmy nie zauważyli, że ani nie mamy innych bogów oprócz tego jedynego, ani nie przestępujemy drugiego przykazania przez czynienie sobie jakichś innych wizerunków, obrazów, czegokolwiek i kłanianie się im, ani nie mamy problemu z nadużywaniem imienia Bożego, dlatego że te rzeczy są tak naturalne, tak oczywiste. One są wypadkową społeczności i o tę społeczność chodzi. Nie toczmy bitwy tam, gdzie w ogóle wojny nie ma. My się zajmijmy tym, co jest nam dane. Niektórzy chrześcijanie, tak jak wspomniałem, ze swojej szczerości, zakasują rękawy i mówią: już teraz się muszę brać za robotę, bo ja muszę być takim, a takim dobrym chrześcijaninem. Inny powie: coś ty masz coś robić? I w tym momencie: no to co, to już w ogóle nic nie trzeba robić? Od razu z jednej skrajności w drugą skrajność. Trzeba tylko, że my zaczynamy tak naprawdę działać po Bożemu w momencie, gdy to On działa w nas. I może tutaj pozwolę sobie zacytować przepiękny tekst apostoła Pawła, który w liście do Galacjan, w rozdziale 2 i 20 wierszu, napisał przepiękne, proste słowa. Mówi, ja zresztą, panie redaktor, proszę pozwolić, że otworzę Słowo Boże, bo tak będzie chyba najlepiej. I przeczytam ten tekst, bo on tak wyraźnie mówi, na czym to wszystko polega. List do Galacjan, 2 rozdział, wiersz 20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I to jest to. To już nie ja. To jest mój Jezus.
1: Dobrze. Zatem już nie ja, już Bóg. A tak praktycznie, co się zaczyna wtedy dziać w życiu człowieka, jeżeli postawimy Boga na pierwszym miejscu, jakie zmiany dokonują się w naszych relacjach, nawet z ludźmi innymi?
2: No, pierwsza zmiana, to już chyba powiedziałem od razu, mówiąc o tym, że zaczynamy być posłuszni tym przykazaniom, co reguluje nasz stosunek do Boga. I to jakoś nie z nas to jest, to się dzieje dzięki Niemu, że Bóg jest na pierwszym miejscu. A postawienie Boga na pierwszym miejscu jest zawsze czymś, co będzie określało mój stosunek do bliźniego. Jezus powiedział, cokolwiek dla tego maluczkiego, dla tego drugiego człowieka uczyniłeś, to uczyniłeś dla mnie. A zatem ten mój stosunek do Boga, wbrew pozorom, chociaż jest to sprawa wertykalna, a nie horyzontalna naszego życia, ten mój stosunek do Boga będzie określał mój stosunek do drugiego człowieka. I to jest to. I chyba w tym jest cały smak chrześcijaństwa.
1: Ale przyzna pastor, że chrześcijaństwo nie jest łatwą religią.
2: Nie przyznam.
1: Dlaczego? Mnie ostatnio powiedziano, że to jest najtrudniejsza religia świata.
2: Absolutnie się z tym nie zgodzę. Absolutnie nie. Ja sądzę, że ona jest najtrudniejsza tylko tak długo, jak ona nie jest chrześcijaństwem. W momencie, kiedy ona jest chrześcijaństwem, to mamy religię miłości, mamy religię dobroci, mamy religię Boga działającego w człowieku. No to co w tym trudnego, przepraszam. Jest tylko jedna trudność, że wreszcie trzeba przydepnąć własne ja. A z tym mamy największy problem. Ale poza tym, jak można by? Zresztą ja sądzę, że powiedzenie, że chrześcijaństwo jest najtrudniejszą religią świata, jest dla mnie jednoznaczne z powiedzeniem, że Pan Bóg jednak nie jest sprawiedliwy, skoro taką religię nam wymyślił i podpowiada. Jak ma prawo oczekiwać ode mnie czegoś, czego ja nie potrafię zrobić, a zatem nie opowiadajcie mi o tym Panu Bogu, to jest nonsens. Absolutnie nie. Religia trudna to jest religia zrób to sam. A takich religii mamy pełno wokół siebie. Natomiast religia chrześcijańska to nie jest religia zrób to sam. To jest religia pozwól, aby Bóg zrobił coś w tobie, przez ciebie i dla ciebie.
1: Ale przyzna pastor jednak, że tutaj Bóg stawia nam wysokie dosyć wymagania w tych pierwszych trzech przykazaniach. No musimy powściągnąć swój język na pewno, prawda? Czyny i działania musimy mieć pod kontrolą. Bo skoro nie możemy uczynić sobie innego Boga, poza tym, który jest, poza tym, że nie wolno nam nadużywać Jego imienia i tak dalej, to my musimy w jakiś sposób się kontrolować. Czyli to nie jest takie proste i oczywiste.
2: Znaczy, jest to bardzo trudne, jeżeli to my byśmy się mieli kontrolować. I to jest znowu ten problem. To nie polega na kontrolowaniu siebie. To polega na przestawieniu zainteresowania. Proszę pozwolić, że ja posłużę się takim może banalnym przykładem, który w jakimś sensie wulgaryzuje całą sprawę, ale sądzę, że jest on tu bardzo odpowiedni. Ktoś mi powiedział bardzo śmieszną rzecz kiedyś. Jak cię strasznie boli głowa, to załóż ciasne buty. To jest przestawienie zainteresowania. W pewnym momencie tak mnie będą dokuczały stopy, że zapomnę o głowie. To na tym to polega. Tak długo, póki moje zainteresowanie skupia się tylko na tym, jak bardzo muszę się pilnować, tak długo jestem przegrany. Dlatego, że nie jestem w stanie się upilnować i wtedy to jest trudne, to jest nie do osiągnięcia, to jest niemożliwe. Ale jeżeli moje zainteresowanie pójdzie w innym kierunku, jeśli ja się zajmę pozytywami religii, to pewne rzeczy zupełnie stają się naturalne, oczywiste. Pani redaktor, zajmuję się w dużym stopniu w mojej pracy służbą dla małżeństw, dla rodzin. I nieraz spotykam skłóconych ludzi, którzy już nie potrafią niczego dobrego o sobie powiedzieć. Daję im zadanie domowe. Ja mówię, proszę mi powiedzieć, co takiego pozytywnego pani czy pan widzieliście w swoim partnerze kiedyś? Patrzą na mnie, jakbym ja z księżyca właśnie wylądował przed chwileczką, bo to przecież oni się mają rozwodzić, oni się mają pokłócić, a ja o takich rzeczach mówię. Ale skoro przyszli do mnie, więc naciskam. W końcu zaczynają mówić. Ja mówię, no to jest coś jednak. No, tak się uśmiechają, no i to niby jest coś. Ja mówię, no, a może jeszcze coś. W pewnym momencie zaczynamy mówić o pozytywach i zapomnieli o swojej kłótni. Doradzam im więc, słuchajcie, myślmy o tym, co dobre. Ja znowu w tej chwili kojarzę inny tekst apostoła Pawła. Tym razem apostoł Paweł pisze do Filipian w 4 rozdziale i 8 wierszu. Podpowiada nam, o czym powinniśmy myśleć. Czy apostoł Paweł pozwala sobie na cytowanie jakichkolwiek złych rzeczy w życiu? Myślcie o tym, co niedobre, niesprawiedliwe. Absolutnie. On mówi zupełnie coś innego. Myślcie o tym, co czyste, co sprawiedliwe, co dobre, co jest cnotą, godne pochwały. O tym powinniśmy myśleć przez cały czas. Jeżeli moje życie chrześcijańskie skupia się na pozytywach, a w tym momencie tylko na Jezusie Chrystusie, który jest tym pozytywem z dużej litery, to w tym momencie nie ma czasu na te złe rzeczy. W naturalny sposób dobro staje się wypadkową kontaktu z kimś, kto tylko tak może mi błogosławić. Dlatego chrześcijaństwo, będę ja się teraz upierał, chrześcijaństwo jest łatwą religią, nietrudną religią, jeśli jesteśmy w odpowiedniej społeczności, w odpowiedniej łączności z Bogiem.
1: Czyli receptą na to byłoby szukanie tego wszystkiego, co dobrego uczynił nam Bóg w
2: oczywiście,
1: naszym życiu.
2: Oczywiście, że tak. A czyż nie jest tak, że nawet jeśli w modlitwie Go o coś prosimy, to zapominamy nawet Mu podziękować? To zupełnie zapominamy o tym, aby powiedzieć do Niego: Boże, to jest takie niesamowite. Prosiłem tylko o to, a Ty mi dałeś więcej. Tak a propos, Bóg zawsze ma taki zwyczaj. Zawsze daje jeszcze bonus. Zawsze coś więcej. Tak Bóg działa. To jest Jego charakter, Jego osobowość. A zatem, jeśli ja zauważam te drobne rzeczy, my przepadamy przez Boże błogosławieństwa i najwyżej ponarzekamy, żeśmy sobie odarli kolana, bo przepadliśmy. A zapomnieliśmy, że to były błogosławieństwa, przez które nie trzeba było przepadać, tylko przy których należało stanąć. I popatrzeć, i podziwiać, i dziękować. I to jest to. Zatem chyba tylko w taki sposób możemy wielbić Boga. Te trzy przykazania, o których mówiliśmy dotąd, to jest dowód fantastycznego działania Bożego na moją korzyść, dla mojego szczęścia, dla mojego dobrego samopoczucia nawet.
1: Wynika z tego, że Bogu bardzo zależy, abyśmy byli szczęśliwi.
2: Absolutnie tak. Oczywiście, że tak. Zresztą, jeśli nas zaprasza, abyśmy byli tak doskonałymi jak On. Chrystusowa doskonałość nie polegała na mędrkowaniu i na męczącym dawaniu takiego idealnego przykładu. Nie, nie, nie. Ten przykład idealny pochodził z takiej dobroci, z takiego poczucia humoru, jaki tylko Chrystusowi potrafił towarzyszyć, z tego błysku w oczach, który przyciągał tłumy do Niego, a przecież, jak wiemy ze Słowa Bożego, to nie był ten przystojniak, za którym tłumy pędziły. Nie, to był przeciętny człowiek, a jednak miał w sobie tę niesamowitą, emanującą moc, która, zresztą ewangeliści piszą, wychodziła z Niego moc. Jak moc może wychodzić, prawda? To jest jakieś pojęcie takie abstrakcyjne dla nas. To było to, co pociągało ludzi. I takimi mamy być. Bóg mówi: możesz być taki sam jak ja. Ja przyszedłem po to, żeby ci pokazać. I popatrz, ani razu nie miałem innego Boga. Ani razu nie kłaniałem się jakimś innym bożkom, nie nastawiałem sobie wokół siebie różnych rzeczy, które przysłaniałyby mi obraz Boży. I popatrz na mój kontakt z Nim. Kiedykolwiek imię Boże wychodziło z ust Chrystusa, to ludzie mogli tylko z pokorą pomyśleć, jaki jest ten Bóg.
1: Na zakończenie chciałabym prosić pastora o krótką wypowiedź, taką krótki komentarz na temat modlitwy, bo te rzeczy, o których do tej pory mówiliśmy, prowadzą nas cały czas w kierunku do Boga, a modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem, prawda? Czyli jak podtrzymać w modlitwie, w jaki sposób ten ciepły, taki serdeczny kontakt ze Stworzycielem?
2: Ktoś nazwał kiedyś modlitwę oddechem duszy. Wspomina Pani już określenie rozmowa z Bogiem. Nie lubimy rozmawiać z kimś, kto jest dla nas zbyt oficjalny i suchy. Chcemy rozmawiać tylko z kimś, kto jest naszym przyjacielem, do kogo mamy pełne zaufanie, na kim możemy całkowicie polegać. I modlitwa jest taką szansą daną człowiekowi na bliską przyjaźń z Bogiem, i na utrzymywanie tej przyjaźni, wyrażanie tej przyjaźni w taki sposób. Spróbujmy. To jest takie proste. To chyba okazja w tej chwili, żeby w jakiś sposób apelować do tych, którzy nas słuchają. Spróbujmy zaprzyjaźnić się z Bogiem. I wtedy bez problemu wyjdzie nam modlitwa, bo będziemy mieli nieodparte pragnienie wewnętrzne, żeby z Nim porozmawiać. I bez problemu okaże się, że wychodzi nam posłuszeństwo przykazaniom, które żadnym sposobem nie wychodziło wcześniej. No bo jak obrazić kogoś, kto jest mi tak bliski? Chyba tylko tak mógłbym o modlitwie powiedzieć, bo ona tu rzeczywiście bardzo pasuje.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

stworzyłeś niebo i ziemię. Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz równie.

Twoją mądrość, proszę Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej rodziny.

Księdze Wrzysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

Mamy dla Ciebie na cały 2026 rok piękną propozycję. Przeczytajmy całą Biblię. Gdybyśmy czytali średnio 3 rozdziały każdego dnia, to w przeciągu roku przeczytamy Biblię. Więc cóż, zapraszam każdego dnia o godzinie 7 rano.

Rozdział 13. A Dawid naradzał się z dowódcami nad tysiącami, z setnikami i ze wszystkimi przełożonymi. Dawid też mówił do całego izraelskiego zgromadzenia: jeśli wam się podoba to, co jest od wiekuistego naszego Boga, roześlijmy wszędzie do naszych pozostałych braci we wszystkich krainach izraelskich, nadto do kapłanów oraz lewitów w miastach i ich przedmieściach, aby się do nas zgromadzili i byśmy zawrócili do nas skrzynię naszego Boga, bowiem nie pożądaliśmy jej za dni Saula, a całe zgromadzenie powiedziało, by tak się stało, gdyż ta rzecz podobała się całemu ludowi. Więc Dawid zebrał całego Izraela od Szychoru Mikraimu aż do miejsca, gdzie się chodzi do Hamat, aby przyprowadzili skrzynię Boga z Kirjat Jearym. Zatem Dawid i cały Izrael przyszedł do Baala w Kirjat Jearym, które jest w Judzie, by stamtąd przyprowadzić skrzynię wiekuistego, Boga przebywającego nad cherubami, gdzie bywa wzywane jego imię. Potem z domu Abinadaba wywieźli na nowym wozie skrzynię Boga, a wóz prowadzili Uza i Achio. Natomiast Dawid i cały Izrael igrali przed Bogiem z całej mocy, intonując pieśni na harfach, cytrach, bębnach, cymbałach i trąbach. A kiedy przyszli na klepisko Kidon, Uza sięgnął swą ręką, aby uchwycić skrzynię, bo byki by spowodowały jej zrzucenie. Więc wiekuisty bardzo się rozgniewał na Uzę i go zabił, dlatego że sięgnął swą ręką ku skrzyni. Zatem tam umarł przed Bogiem. Zaś Dawid się rozgniewał, że

Obed-Edoma, Gatyty. I skrzynia Boga została przez 3 miesiące pomiędzy domownikami Obed-Edoma w jego domu. A wiekuisty błogosławił domowi Obed-Edoma i wszystkiemu, co miał.

Rozdział 14. Potem król Coru, Hiram, posłał do Dawida posłów wraz z cedrowymi drzewami, murarzami oraz cieślami, aby mu zbudowali dom. Więc Dawid poznał, że wiekuisty go utwierdził królem nad Izraelem i że w górze wywyższył jego królestwo dla swojego izraelskiego ludu. Dawid pojął też więcej żon w Jeruzalem oraz Dawid spłodził więcej synów i córek. A takie są imiona tych, co mu się urodzili w Jeruzalem: Szamua, Szobab, Natan i Salomon, Ibhar, Eliszuła i Elifelet, Nogach, Nefek i Jafija, Eliszama, Beeliada oraz Elifelet. A kiedy Pelisztini usłyszeli, że Dawid został pomazany za króla nad całym Izraelem, wszyscy Pelisztini wyciągnęli, aby szukać Dawida. Kiedy to Dawid usłyszał, wyszedł przeciwko nim, bo Pelisztini przyciągnęli i rozłożyli się w dolinie Rafaim. Więc Dawid radził się Boga, mówiąc: mam iść przeciw Pelisztinom? Oddasz ich w moje ręce? A wiekuisty mu powiedział: idź, oddam ich w twoje ręce. Więc kiedy przyciągnęli do Baal Peracym, Dawid ich tam poraził oraz Dawid powiedział: Bóg rozerwał moich nieprzyjaciół przez moją rękę, tak jak się rozrywa wody. I dlatego nazwano imię tego miejsca Baal Peracym. Także pozostawili tam swoich bogów. Zatem Dawid rozkazał, aby spalono ich ogniem. Lecz Pelisztini znowu się zebrali i rozłożyli w dolinie. A Dawid znowu się radził Boga. Zaś Bóg mu odpowiedział: nie ciągnij za nimi, ale się od nich odwróć i zaatakuj ich naprzeciwko drzew balsamowych. A gdy usłyszysz szum tego, co idzie po wierzchołkach drzew balsamowych, wtedy wyjdziesz do bitwy. Bowiem Bóg wyszedł przed tobą, by porazić wojska Pelisztinów. Więc Dawid uczynił tak, jak mu był rozkazał Bóg. I porazili wojska Pelisztinów od Gibeon aż do Gezer. Zatem po wszystkich ziemiach rozsławiło się imię Dawida i wiekuisty sprawił, że z tego powodu był postrachem wszystkich narodów.

Rozdział 15. A gdy Dawid pobudował domy w swym mieście, przygotował miejsce dla skrzyni Boga oraz rozbił jej namiot. Wtedy Dawid powiedział: skrzyni Boga nie poniosą tylko lewici, mimo że ich wybrał wiekuisty, aby nosili skrzynię Boga oraz służyli mu na wieki. Dlatego Dawid zebrał do Jeruzalem całego Izraela, aby przeniósł skrzynię wiekuistego na miejsce, które jej przygotował. I Dawid zgromadził synów Arona oraz lewitów, synów Kehata, przedniego Uriela i 120 jego braci, synów Merariego, przedniego Asajasza i 220 jego braci, synów Gerszona, przedniego Joela i 130 jego braci, synów Elicafana, przedniego Szemeje i 200 jego braci, synów Hebrona, przedniego Eliela i 80 jego braci, synów Uziela, przedniego Aminadaba i 120 jego braci. I Dawid wezwał Cadoka i Abiatara, kapłanów, a także lewitów,

Uriela, Asajasza, Joela, Szemaje, Eliela i Aminadaba oraz do nich powiedział: Wy jesteście przed nimi z ojców pomiędzy lewitami. Wy się uświęćcie ze swoimi braćmi, byście przynieśli skrzynię wiekuistego, Boga Izraela, na miejsce, które jej przygotowałem. A ponieważ nie zrobiliście tego przedtem, wiekuisty, nasz Bóg, uczynił pomiędzy nami rozdarcie, gdyż go nie szukaliśmy zgodnie z tym, co jest właściwe. Więc kapłani oraz lewici się uświęcili, aby przynieść skrzynię wiekuistego, Boga Izraela. A synowie lewitów nieśli skrzynię Boga na swych ramionach, na drążkach, co przy niej były, jak rozkazał Mojżesz według słowa wiekuistego. Dawid także powiedział przedniejszym z lewitów, aby ustanowili ze swych braci śpiewaków z instrumentami muzycznymi, z lutniami, cytrami i z cymbałami, by z radością wydawać podniosły głos. Zatem lewici ustanowili Hemana, syna Joela, a z jego braci Asafa, syna Berekiasza, zaś z synów Merariego ich braci Etana, syna Kuszajasza i z nim stróżami w drugim rzędzie, jego braci Zachariasza, Bena, Jaaziela, Szemiramota, Jechiela, Unni, Eliaba, Benajachu, Mesejasza, Mattityasza, Elifelego, Miknejasza, Obed-Edoma i Jejela. A śpiewacy Heman, Asaf i Etan głośno grali na miedzianych cymbałach, zaś Zachariasz, Jaaziel, Semiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Masejasz i Benajachu grali na lutniach w wysokich tonach. Natomiast Mattityasz, Elifele, Meknejasz, Obed-Edom, Jejel i Azazjasz grali na cytrach w niższych oktawach, a Kenaniasz, przedniejszy z lewitów, którzy nieśli skrzynię, zarządzał jak nieść, ponieważ posiadał wiedzę. Zaś Berekiasz i Elkana byli stróżami przy skrzyni. Natomiast kapłani Szebaniasz, Joszafat, Natanael, Amasaj, Zachariasz, Benajasz i Eliezer trąbili w trąby przed skrzynią Boga. Również Obed-Edom i Jechiasz byli stróżami przy skrzyni. Tak Dawid, starsi Izraela i dowódcy nad tysiącami szli z weselem, by przeprowadzić skrzynię przymierza wiekuistego z domu Obed-Edoma. A kiedy Bóg przyszedł z pomocą lewitom niosącym skrzynię przymierza wiekuistego, stało się, że ofiarowali 7 byków i 7 baranów. Dawid był ubrany w szatę z bisioru, jak również wszyscy lewici, co nieśli skrzynię, śpiewacy i Kenaniasz, rządca noszących śpiewaków. Nadto Dawid miał na sobie lniany efod, więc cały Izrael z weselem prowadził skrzynię przymierza wiekuistego. Z dźwiękiem kornetu, trąby oraz cymbałów, grając na lutniach i cytrach. A gdy skrzynia przymierza wiekuistego wchodziła do miasta Dawida, stało się, że Michal, córka Saula, wyglądając przez okno, ujrzała króla Dawida, skaczącego i grającego, więc wzgardziła nim w swoim sercu.